0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Magazyn Tydzień w Krakowie. Kuba Kusy, witam serdecznie i zapraszam do spędzenia ze mną najbliższej godziny. Ale zanim przejdziemy do pierwszego z naszych tematów, na antenę zapraszam Pawła Chudzio, który przygotował dla Was przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
2: Najpierw doprowadził do referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego, a teraz sam zamierza zająć jego miejsce. Jan Hoffman, lider grupy referendalnej w Krakowie i przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto, zapowiedział, że wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. O urząd będzie się także ubiegać senator Monika Piątkowska. To wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak tłumaczy, dlaczego chce być prezydentem Krakowa.
3: Dlatego, żeby przynieść spokój, stabilizację, merytorykę, profesjonalne zarządzanie miastem.
2: Wyścig o fotel prezydenta Krakowa nabiera rumieńców. Nowa Lewica też przedstawiła swoją kandydatkę i tu bez zaskoczenia to Daria Gosek-Popiołek.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
2: Data przyspieszonych wyborów prezydenta Krakowa nie jest jeszcze dokładnie znana. Premier powiedział, że w związku ze złożonymi protestami dotyczącymi przebiegu majowego referendum, wybory odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Dotychczas kandydowanie na prezydenta Krakowa zapowiedzieli też Michał Drewnicki z PiS, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Aleksandra Owca z partii Razem, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców, Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej, a także były prezes NIK-u Marian Banaś oraz celebrytka i aktywistka Marianna Schreiber. Zegar do wyborów tyka, a zegar, który odmierzał czas w rodzinnym domu Kossaków w Krakowie, powróci na swoje miejsce. Muzeum Krakowa pozyskało w darze tę pamiątkę. W Kossakówce instytucja przygotowuje oddział poświęcony artystycznej rodzinie. Nie samymi wyborami żyją krakowianie. Ruszył remont rozjazdu przy Bagateli, uciążliwy dla pasażerów tramwajów i dla kierowców. Prace obejmują wymianę zdezelowanego torowiska na skrzyżowaniu i na fragmencie ulicy Karmelickiej. To oznacza spore problemy dla pasażerów, wyjaśnia dyrektor zarządu dróg Jarosław Tabor.
5: Zatrzymamy ruch ogólnie tramwajowy już na odcinku Bronowice i Teatr Bagatela i te najgorsze prace potrwają właśnie do końca września.
2: Na trasie do Bronowic kursują autobusy zastępcze 708 z Bronowic Małych przez Plac Inwalidów do Osiedla Podwawelskiego oraz 704 przez Plac Inwalidów do Teatru Słowackiego. Utrudnienia też dla kierowców, przejazd przez rejon Bagateli jest niemożliwy. Dla ruchu samochodowego wyznaczono objazd ulicami Krowoderską, Świętej Teresy, Siemirackiego i Biskupią. Tężnie solankowe powstające na przykład w ramach budżetu obywatelskiego nie będą już tężniami. Są wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który zlecił zmianę nazewnictwa. Chodzi o to, by nie sugerować, że są instalacjami uzdrowiskowymi. GIS wydał jeszcze kilka wytycznych dotyczących ich funkcjonowania i kontroli, ale one w zasadzie niczego nie zmieniają. W solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie, kałowe, grzyby i pleśnie. Tak wynika z badań wielokrotnie prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego.
6: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
2: W działaniach krakowskich tężni nic się nie zmieni, mówią urzędnicy, poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
1: Teraz pierwszy z naszych tematów. Nawiązanie do krajobrazu Krakowa i oplatającej go sieci rzek. Tak właśnie będzie wyglądała nowa fontanna na Rynku Głównym. Komisja konkursowa jednogłośnie opowiedziała się za projektem architekta i rzeźbiarza z Kielc Michała Gdaki.
0: Ciekawostki o Krakowie.
7: Ja myślę, że to jest jednak projekt bardzo innowacyjny. Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa. To znaczy projekty, które zajęły tutaj drugie i trzecie miejsce i takich było zresztą trochę więcej w całym konkursie. Te nawiązania robiły bardziej bezpośrednim, bardziej czytelnym, bardziej jednoznacznym. Tutaj mamy interpretację, ale taką nie wprost. Znaczy oryginalność tej pracy zawiera się w kilku elementach. Po pierwsze inspiracja. To nie jest inspiracja architekturą, dotychczasowymi fontannami. To jest inspiracja krajobrazem okolic Krakowa. To znaczy to uformowanie, no, jak to mówią geomorfologiczne, tej całej Doliny Wisły jest punktem wyjścia. A więc inna inspiracja. No, to jest pierwsza innowacja. Po drugie, istotą tej fontanny jest wielka rzeźba. To jest duża forma z brązu, właśnie pokazująca tą morfologię terenu, na której kłębi się woda i ona płynie w jakimś sensie naśladując rzeki, potoki okolic Krakowa. Jest to jakby nowe spojrzenie.
2: Ten tytuł trochę wprowadza w błąd, no bo to palimpsest. Co tam na tym palimpseście jest zapisane?
7: Palimpsest, jak wiadomo, nie wiem, czy wiadomo, ale generalnie wiadomo, jest to tekst na tekście. Kiedy usuwa się jeden, powstaje następny, to jest to nawarstwianie się tekstów. I wydaje mi się, że tutaj autorowi chodziło o to, że ta praca wody powoduje, że ciągle powstają nowe krajobrazy. Jeden materiał się nanosi, drugi się umywa, zmywa, że woda ciągle kształtuje krajobraz i że można jakby historię miejsca odczytać poprzez pracę wody nad tym miejscem. I w tym sensie to jest palimpsest. Ale odradzałbym używanie, znaczy to się nie przyjmie.
2: Też mi się tak wydaje. Pytanie, czy mieli Państwo wątpliwości? Czy były jakieś prace kontrowersyjne? Czy były jakieś, nie wiem, bezpośrednie nawiązania do krakowskości na przykład?
7: Ja się obawiałem, że w konkursie będzie dużo takich projektów, które pojawiły się w internecie, że powiedzmy na smoku jest obwarzanek, na obwarzanku stoi hejnalista, a z trąbki mu sika woda.
2: Jeszcze lajkonik do tego.
7: Prawda? No, więc nie powiem, że takich prac nie było w ogóle, bo były. Było jakiś trzech hejnalistów spierających się plecami, przesikających przez trąbki, ale to był margines. Raczej zaskoczeniem było to, że konkurs był na poważnie. To znaczy, przytłaczająca większość prac była zrobiona ewidentnie przez profesjonalistów, którzy poświęcili trochę uwagi i przemyśleli ten temat. Oczywiście, ponieważ w wyniku konsultacji społecznej była taka sugestia, żeby tu nawiązać do fontanny profesora Zina, kilka prac powtarzało te formy. Oczywiście w innym materiale, troszkę w innej skali, ale te nawiązania często były wprost i praca numer 2 jest tego przykładem. Tam jest, można powiedzieć, kopia fontanny Zina, tylko właśnie w innym materiale i zestawiona z nowym elementem takiej piramidy szklanej.
8: Byłem podzielony na tym konkursie na dwie części. Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa, mniej więcej równe. Znaczy, z jednej strony patrzyłem na to przez pryzmat swojej wrażliwości, jakiegoś może rozumienia Krakowa. Czasem mi się wydaje, że jakąś cząstkę tego rozumienia osiągnąłem po wielu latach pracy dla tego miasta, ale z drugiej strony patrzyłem jako zarządca instytucji. No i tu muszę powiedzieć, że ten pomysł świetlika, który był pomysłem, który należy ocenić, czyli po prostu tego przezierności z góry na dół i z dołu na górę, to był pomysł odważny, ciekawy, przy czym ten pomysł z kilku powodów się nie sprawdził. No nie sprawdził się także z tego powodu, że nie chodzi o to przeciekanie, bo ktoś powie, że przeciekanie to był zawsze fajny temat dyżurny, też dziennikarski, i można było o tym coś napisać. Zawsze można powiedzieć, że można coś zrobić lepiej, bo by nie przeciekało. Tu chodzi jeszcze coś innego, to znaczy po prostu przy tej inwersji temperatur, przy tej różnicy, myśmy ciągle mieli problem skraplania się różnicy temperatur na dole. Myśmy ściągali bardzo dużo wody, a ta przestrzeń na dole zabytkowa, świadki archeologiczne, jednak wymaga ogromnej takiej troskliwości o nie. Więc mówiąc krótko, nie ukrywam, że myśmy mówili jako Muzeum Krakowa, że my tą przezierność rozpoznajemy jako rzecz ciekawa, ale trzeba się poważnie zastanowić, czy ją podtrzymywać, ponieważ atrakcyjność rynku podziemnego jest wystarczająca dla zwiedzających. I w związku z tym ta praca, która zwyciężyła, jest pracą, która akurat nie jest przezierna, a prace, które tą przezierność zakładały, one z naszych doświadczeń, które już posiadamy, ewidentnie pokazują, że byłyby problemy. Zresztą bardzo się pięknie mówi o krysztale, no bo to jest piękna forma, ale każda pani domu o tym wie, że żeby kryształ był kryształem, trzeba go bardzo, bardzo często polerować, a kryształ, który jest niewypolerowany, nie wygląda kryształowo, a w przestrzeni miasta, gdzie się kurzy, gdzie gołębie i tak dalej, te formy kryształowe, no jeden eksces kogokolwiek powoduje, że zaczynają mieć problem, a nie efekt estetyczny. Natomiast zwycięska praca, bardzo dyskretna, bardzo tak wdzięcznie i z szacunkiem nawiązująca do pomysłu Wiktora Zina, a zarazem wprowadzająca nowy, taki nowatorski, bo cała praca nie jest bardzo nowatorska, ale wprowadza nowatorski, ciekawy element rzeźbiarski, który jest de facto takim portretem natury miasta. Bo natura miasta zaczęła się od wody, a fontanna to woda, jak wiadomo. Więc to taka opowieść o tej przestrzeni miasta, o tej naturze, tak? Bo my przecież tak mówiąc na wprost, dzielimy zawsze świat trochę sztucznie na kulturę, czyli to, co myśmy zrobili jako ludzie.
1: I naturę.
8: Czyli tam, gdzie człowiek jeszcze nic nie wniósł, czy też ktoś powie, nie nawojował na dobre i na złe, no to to jest taka fontanna, która jest hołdem naturze. To jest sama natura. Czy w samym środku miasta, które jest wzniosłym, cywilizacyjnym dziełem człowieka, pojawia się hołd dla natury, która tutaj przez dużo, dużo dłuższy czas niż my tu jesteśmy, bo mówimy o milionach i miliardach lat, natura tutaj rzeźbiła tę przestrzeń, natura jest najpiękniejszym rzeźbiarzem i to jest taki hołd do natury. Cofamy się do czasów prehistorycznych w tej opowieści o rzekach w Krakowie. No to chyba nas ujęło, niezależnie od tego, po prostu artysta, no wiemy, kto nim jest. Nie jako jury nie otworzyliśmy kopert na posiedzeniu, otworzyliśmy dopiero na konferencji prasowej. Więc artysta, pan Michał Gdak z Kielc, no, wykazał się ogromną taką delikatnością, wrażliwością, taką oszczędnością formy i odwagą zarazem.
9: Beata Kondel, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
2: Mamy już projekt nowej fontanny, która stanie na rynku głównym. Pytanie teraz, jakie kroki ZIF podejmie, by zrealizować ten projekt?
9: Pierwszy krok to niezwłocznie skontaktujemy się z autorem zwycięskiego projektu po to, żeby podpisać umowę na przygotowanie pełnego projektu budowlanego naszej nowej fontanny. Przewidujemy, że powstanie to do marca 2027 roku. Kolejny krok to będzie realizacja tej fontanny, na co z kolei zakładamy kolejny rok, czyli marzec, kwiecień 2028. Zakładamy, że nowa fontanna będzie stała na rynku głównym.
2: Ile nowa fontanna będzie kosztowała? Ile dostanie projektant i wykonanie także? Jak drogo będzie kosztowało?
9: Te kwoty określił projektant, znaczy autor zwycięskiej pracy w pracy konkursowej, czyli na projekt przewidział 500 tysięcy złotych, a na realizację fontanny 4,5 miliona złotych. Są to kwoty, które my też wskazaliśmy i zakładaliśmy na te dwie czynności i również wpisaliśmy je w regulaminie konkursu.
2: Co stanie się z kryształem? Czy on pójdzie gdzieś do utylizacji, czy wykorzystają Państwo elementy tej starej fontanny w innych lokalizacjach, być może mniej problematycznych?
9: Pytanie jest otwarte. Pojawiła się koncepcja różnych środowisk krakowskich sportowców, którzy zaproponowali, żeby część, pewne elementy fontanny kryształu zostały przeniesione i wykorzystane przez młodych ludzi. I to jest pytanie otwarte. My oczywiście powiedzieliśmy, że jest taka możliwość. Jak dojdziemy do etapu rozbiórki, będziemy ten temat ponownie, do niego wrócimy.
2: Fontanna kryształ sprawiała wiele kłopotów Muzeum Krakowa. Czy nowa fontanna będzie pozbawiona tych wad? Rozumiem, że no ten świetlik z pleksji był problematyczny, tam łączenia, no i woda przeciekała. Czy nowa fontanna wykluczy właśnie to zalewanie podziemi rynku głównego?
9: Wykluczy zalewanie podziemi rynku głównego, to zdecydowanie. Nie ma propozycji świetlika w nowej fontannie. Natomiast rzeczywiście użytkownik, jakim jest muzeum, wspominał o tym, że de facto tego rynku nie było z dołu widać przez obecną fontannę kryształ. Wydaje nam się, że ta fontanna będzie w takiej dobrej symbiozie z użytkownikiem muzeum pod spodem, pod płytą rynku, w którym się znajduje.
1: Wizualizację fontanny znajdziecie na stronie magistratu.
0: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: przełamywanie stereotypów i pokazywanie ojcostwa jako doświadczenia równorzędnego wobec macierzyństwa. Takie właśnie są główne założenia projektu Tato, który realizuje Ośrodek Kultury imienia Norwida w Krakowie.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Krakowa.
10: Projekt Tato tak naprawdę wyszedł z tego, że po pierwsze sam jestem tatą i od kiedy zostałem tatą, każdy z nas ma taką sytuację, że wpadamy w pewne bańki. Filip Komajda, animator kultury w kuźni Ośrodka Kultury Norwida. I kiedy zostałem tatą, też wpadłem w pewną bańkę, gdzie zacząłem pewne rzeczy zauważać, pewne rzeczy coś mi nie podobały się, niektóre mi doskwierały.
1: Jakie bańki?
10: Ojejku, no, trochę social mediowe, trochę takie po prostu rodzinne, że się spotykasz z innymi rodzicami, z innymi dziećmi i widzisz pewne zjawiska. Ale też też moja praca w kulturze, czyli ta obserwacja tego, że bardzo mało facetów, bardzo mało ojców szuka tej kultury i idzie do domu kultury, żeby zadbać o siebie. Idą tam z dziećmi, z całą rodziną, żeby najczęściej zadbać o kogoś albo pobyć razem z rodziną też dla siebie, ale rzadko jest w tym taki czas tylko dla nich.
1: Dlaczego?
10: Nie ma pojęcia. Mi się wydaje, że jest po prostu stereotypy to się nie biorą znikąd i jakoś dalej tkwi w tym, że facet wydaje mi się, że nie widzi w kulturze jakby swojej jakby pierwszej potrzeby po prostu i może i co wynika albo z tego, że tego po prostu nie potrzebuje i my teraz walimy kulą w płot, albo może wynikać z tego, co mi się bardziej wydaje, że on nie do końca wie, że może, że do końca wie, że może pójść na warsztaty artystyczne, że może zadbać o siebie w ten sposób, że zrobi spektakl, że pomaluje obraz i że to może być dla niego fajne.
1: Pytanie, czy jest dostępna szeroko taka oferta zajęć kulturalnych właśnie stricte pod ojców. Ja też jestem świeżo upieczonym ojcem i też jestem nowochucianinem i moja partnerka korzysta właśnie z takiej oferty. Jest cała masa zajęć właśnie dla mam z maluszkami, ale dla ojców to już tak nieszczególnie, muszę przyznać.
10: Dokładnie. Tkwimy dalej jakby w kulturze, w takim zjawisku, że bardzo często potrafimy zrobić ogromny cykl wydarzeń dla mam, dla kobiet, dla mam z dziećmi i w kulturze tym tkwimy, ale jakby to jest problem, który jest w całym społeczeństwie i możemy, do niedawna to było jeszcze w większej skali, dzisiaj się to już zmienia, ale mogliśmy jeszcze do niedawna widzieć takie miejsca jak, nie wiem, pokoje matki z dzieckiem, jak produkty, które są skierowane do rodziców, ale są oznaczane dla mam. Ja nawet kupując katarek dla dziecka, jest wielki na nim napis sprawdzony przez mamy. I też w ramach, kiedy zacząłem się tym zajmować, zacząłem też wynajdywać takie różne rzeczy i tego jest naprawdę sporo. Nawet torby do wózka, których ja też używam. Więc w tym wszystkim jest pewne takie, myślę, że nie do końca świadome.
1: Przerzucanie odpowiedzialności za rodzicielstwo na matki.
10: Tak, i to jest właśnie dwojakie. Z jednej strony właśnie to, z drugiej strony to jest w jakiś sposób wykluczanie taty z równorzędnego rodzicielstwa. A z drugiej właśnie to, że w tym wszystkim ta presja rodzicielstwa jest skierowana na matkę, na kobietę i to też nie jest dobre, bo zależy nam na tym, żeby też w tym projekcie pokazywać tą taką równość rodzicielską. W sensie, że i tata, i mama są potrzebni w rodzicielstwie i są równorzędnymi rodzicami. Każdy może mieć swoje role, każdy może być odpowiedzialny za coś innego, ale nie powinniśmy podlegać tutaj z założenia stereotypowi i przydzielać te role a priori, tylko po prostu być w tym razem.
1: A nie jest też tak, że jako ojcowie mężczyźni też trochę się na przykład wstydzimy, nie wiem, żeby coś zaśpiewać. Ja byłem na jednych takich zajęciach dla bardzo małych dzieci. Byłem chyba jednym z dwóch ojców i ci panowie tak trochę nieśmiało gdzieś tam te struny głosowe rozgrzewali i to nie jest też tak, że trochę wstydzimy się też tego życia kulturalnego, właśnie, czy śpiewu, czy gdzieś gry aktorskiej, albo nie wiem, babrania się w glinie, o.
10: Dokładnie tak i właśnie o to też się w tym rozchodzi, że my generalnie często trochę też wolny rynek tak działa, ale no jak nie wykazujemy dużej, nie ma dużego zainteresowania i potrzeby, a faceci nie wykazują takiego zainteresowania, no to też ciężko, żeby teraz my wszyscy, żebyśmy szturmowali wydarzenia, na które będziemy walczyć o każdy zapis. Dlatego są takie projekty jak projekt Tato, dlatego są też dlatego to, moim zdaniem, to jest też rola publicznych instytucji kultury, żeby można było sobie czasem nie kalkulować i pozwolić na coś, co ma wywołać jakąś zmianę, wywołać jakiś taki pozytywny jakby bodziec, i tym właśnie tym ma być projekt Tato, czyli ma zaprosić ich do tego, pokazać im, że to jest fajne, pokazać im, że mogą się uwrażliwić i dać sobie ten czas dla siebie i będziemy próbować, bo ja zakładam, że też będzie, opowiemy pewnie zaraz o całości projektu, ale w ramach projektu będziemy tworzyć spektakl i ja wiem, że jakby rekrutacja tego spektaklu będzie na pewno trudnym procesem i to nie będzie proste znaleźć nawet tych kilku ojców, którzy będą przychodzić co czwartek i na próbę i będą chcieli zagrać spektakl. To będzie bardzo trudne, ale jak już to się zrobi, to wierzę w to, że to będzie jakby bardzo wartościowe dla nas wszystkich, a też wartościowe dla tych osób, co potem zobaczą ten końcowy spektakl.
11: To wywołałeś już temat szczegółów projektu. W jaki sposób Ośrodek Kultury Norwida za sprawą projektu Tato chce, no właśnie, gdzieś przełamywać te stereotypy, przełamywać bariery mentalne być może i wychodzić naprzeciw właśnie potrzebom kulturalnym ojców? Od jajka do jabłka. Zaczynamy.
10: Zacznę od serca projektu, o którym już mówiłem, czyli spektaklu. Od września będziemy startować z produkcją spektaklu pod okiem profesjonalnych artystów i artystek. Reżyserować będzie Łukasz Zaleski. Odpowiedzialna za choreografię i ruch sceniczny i będzie Marta Wołowiec. Komponować muzykę będzie Marcin Majcherek.
11: A co to za spektakl? Już wiecie czy nie?
10: Nie wiemy. W sensie i tutaj od wielu rzeczy to zależy. Generalnie jesteśmy już po rozmowach z Łukaszem. Łukasz będzie koordynował cały proces artystyczny. Ja będę jakby produkował ten spektakl, kuratorował procesowi i będziemy w tym razem. I rozmawialiśmy już i generalnie plan na to jest taki, że chcemy najpierw zbudować tą grupę, a następnie poznać się i rozpocząć przede wszystkim taki proces trochę budowania jakiejś wspólnoty, bo to jest bardzo ważne i myślę, że to jest często, myślę, że ważniejsze niż sama budowa spektaklu, żebyśmy po prostu mogli się spotykać w gronie facetów, w gronie ojców, rozmawiać, dzielić się swoim codziennym życiem, żebyśmy mogli trochę pogadać o naszych dzieciach, i żeby się poczuć trochę właśnie zrozumianym ze sobą, bo ja też mam takie doświadczenie, że bardzo często kobiety, kiedy się spotykają, bardzo często szybko schodzą na ten temat dzieci i rozmawiają o tym, a faceci raczej, wydaje mi się, często go mijają, gdzieś tam mówią o innych rzeczach między sobą a ta rozmowa o dzieciach jest super i dzielenie się tym, jak bardzo je kochamy, jak co nam się zdarzyło, co było zabawnego, a co było też trudnego, jest bardzo ważna i też otwierająca. Zresztą pomysł sprawdzałem w zeszłe wakacje w mojej już prywatnie robiłem rezydencję artystyczno-społeczną, gdzie zaprosiłem dwójkę ojców i zrobiliśmy taki krótki performance, właśnie przeprowadziliśmy taki proces warsztatowy i to się bardzo sprawdziło. I sprawdziło się w samym warsztacie, gdzie zauważyłem to otwarcie, tą wrażliwość, ale sprawdziło się też w efekcie, gdzie ten spektakl, który był naprawdę bardzo prosty, szybko zrobiony, samą swoją treścią wywołał ogromne poruszenie i bardzo dużo emocji, bardzo dużo takich pozytywnych też, dużo pozytywnego odbioru.
11: Pytanie, czy w ramach tego spektaklu, a szerzej też projektu, będziecie współpracować na przykład z psychologiem, żeby trochę właśnie otworzyć się na to mówienie, na przykład o emocjach, czy nie?
10: Pięknie trafiłeś, dokładnie tak. Nasz proces rozpocznie się od najpierw, wiadomo, spotkania zapoznawczego z reżyserem, ze mną i będziemy, żebyśmy mogli sobie jakoś zacząć, ale pierwszym tak naprawdę warsztatem naszym nie są warsztaty teatralne, tylko warsztaty też z bardzo ważną osobą w projekcie, czyli doktorem Kamilem Janowiczem. Człowiekiem, który jest psychologiem, naukowcem, zajmuje się tematyką rodzicielstwa, ojcostwa, pisze o tym prace naukowe. i jest naprawdę cenionym człowiekiem. I Kamil poprowadzi nam warsztat, który właśnie ma na celu nam otworzyć trochę grupę, ma na celu nam zwrócić też uwagę na takie ważne tematy, właśnie jak zaangażowane ojcostwo, jak nasze prawa, jak nasze doświadczenia związane z porodem. Bardzo jakby mamy ten bardzo rozległy ten konspekt, który ma spowodować, żeby po pierwsze nasza grupa mogła trochę otworzyć oczy na różne nowe problemy, nowe jakby takie tematy, a przede wszystkim się tak dojść i samym tematem, żeby otworzyć ich na to, że mogą o tym ojcostwie swoim mówić, że mogą się tym dzielić. I ten warsztat rozpocznie nam proces budowania spektaklu, żebyśmy potem też lepiej sam spektakl tworzyli. A co do samego tematu jeszcze spektaklu i o czym on będzie, to prawdopodobnie przygotujemy pewnie jakiś taki zarys, mini schemat, w którym chcemy zaprosić uczestników, ale wiele też będzie zależeć od samych tych początkowych spotkań i Łukasz też będzie budował ten scenariusz właśnie na bazie właśnie tych pierwszych spotkań, żeby był mocno jakby związany z tą grupą ten scenariusz i kierowany tylko do niej.
11: Trzon projektu mamy. Jakie działania jeszcze zaplanowane? Bo to w zasadzie niemal pół roku do listopada będzie projekt trwał.
10: Tak, w listopadzie jest premiera spektaklu 28 dokładnie, to będzie taki weekend, że zagramy 3 razy, więc już zapraszam w Kuźni na Mistrzowicach, a wydarzenia towarzyszące, jest ich trochę i tutaj już się rozszerzamy, chcemy nie tylko do samych ojców się skierować, ale w ogóle do całych rodzin, żeby tworzyć takie przestrzenie bardzo twórcze, bardzo oryginalne, gdzie można spędzić z sobą czas, zrobić coś fajnego, ale też poznawać się i też zadbać o siebie. Zaczynamy już w tę sobotę 13 czerwca. To wydarzenie, które towarzyszy Taty Festowi, który w Ardzonie już jest od lat, czyli warsztaty kartonowe Rejs Wyobraźni, gdzie tworzymy konstrukcje z kartonów, statki, ryby, latarnie i stworzymy taką performatywną przestrzeń, w której dzieci będą mogły się potem też bawić. Przy okazji będzie śniadanie w ogrodzie, gdzie można sobie odpocząć, zjeść coś dobrego, porozmawiać, pogadać. I to wszystko właśnie z innymi warsztatami Daty Festu będzie taka nasza inauguracja, taki spokojny początek. 23 czerwca, w Dzień Ojca, w kinie Sphinx rozpoczynamy cykl filmowy w ramach naszego projektu Tato i zaczynamy od takiego filmu, śmialiśmy się, że na który by poszedł twój tata, czyli Rambo, pierwsza krew, więc zaczynamy z grubej rury. Na jesień będą jeszcze 2 seanse. Wtedy już planujemy bardziej takie filmy już o tematyce bardziej ojcostwa i już takie delikatnie podchodzące do tematu. A następnie wakacje spędzamy pod tytułem spacerów. 2 spacery przed nami. Pierwszy spacer będzie dźwiękowy, śladem mitów i legend Nowej Huty w lipcu, a w sierpniu spacer architektoniczny, gdzie będziemy sobie mierzyć Nową Hutę, patrzeć na nią przez szkiełka kolorowe i dorysować kolejne nowe obiekty. Bardzo ważna informacja jest taka, że pierwszy raz chyba robimy tak, że spacer faktycznie jest dosłownie dla wszystkich, dla każdej grupy wiekowej w rodzinie. Czyli trasa ta spaceru dostosowana jest pod wózek dziecięcy, więc będzie można spokojnie nim pojechać i nie będzie z tym problemu. A też aktywności, które planujemy, mają zaangażować i dorosłych, i tatę, i mamę, i mają zaangażować także młodsze dzieci, starsze dzieci, żeby cała rodzina mogła się zaangażować, pobawić, spędzić fajnie czas i czegoś nowego dowiedzieć. I ostatnim wydarzeniem towarzyszącym w październiku w Kuźni odbędzie się potańcówka dla całych rodzin z DJ-ką, gdzie będziemy, która jakby zaanimuje właśnie też dosłownie całe rodziny i będzie można też fajnie spędzić czas tańcząc u nas na parkiecie w Kuźni.
1: Tak, na podsumowanie dodam jeszcze, że większość wydarzeń związanych z projektem Tato jest bezpłatna, a po szczegóły odsyłam Was oczywiście na stronę internetową i do mediów społecznościowych Norwida.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Jesteśmy dokładnie na półmetku magazynu Tydzień w Krakowie i teraz bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Prądnika Czerwonego. A to dlatego, że Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał wykonawcę mającego powstać w tej części miasta przy stanku kolejowego. Przetarg wygrała firma Skanska, ale nie oznacza to jednak automatycznie rozpoczęcia prac. Posłuchajcie.
0: Istotne dla Krakowa.
12: To nie jest jeszcze decyzja ostateczna, ponieważ od momentu ogłoszenia wyników musimy poczekać 10 dni na ewentualne odwołania. Czyli licząc w dniach kalendarzowych do 18 czerwca, do północy musimy poczekać. Łukasz Szywczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Jeśli faktycznie nie wpłynie odwołanie od wyboru, to następnego dnia potencjalnie możemy podpisać dokumenty przy założeniu oczywiście, że wykonawca wszystkie dokumenty wymagane przed podpisaniem nam przedstawi.
11: Dużo było ofert w tym przetargu i czy mieściły się w założonych przez Państwa widełkach finansowych?
12: Tak, bardzo duże zainteresowanie tym przystankiem. 12 ofert zostało złożonych. Wszystkie 12 zmieściły się w naszym budżecie. Tutaj akurat jeśli chodzi o oferty, mieliśmy przedział od 60 do blisko 100 milionów złotych. Wygrała oczywiście oferta przynajmniej na tą chwilę z najtańszą ceną. Była ona weryfikowana również pod względem rażąco niskiej ceny. Oprócz niej były jeszcze trzy inne oferty. Wykonawcy, wszystkich czterech wykonawców wyjaśniło swoje oferty, swoje ceny. Stąd mogliśmy właśnie zrobić krok kolejny, czyli dokonać wyboru.
11: To powiedzmy w takim razie coś więcej na temat tego przystanku. Ta inwestycja może być dla mieszkanek i mieszkańców Prądnika Czerwonego takim prawdziwym komunikacyjnym game changerem. Tak mi się wydaje. No, kolej jest, no, bije na głowę wszelkie inne środki transportu.
12: Zdecydowanie tak. Mało tego, mamy aktualnie sytuację taką, że kolej robi modernizację linii kolejowej numer 8. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca wakacji ta modernizacja powinna się zakończyć. Wówczas będziemy mieli do czynienia zupełnie z nowym torowiskiem na odcinku Kraków-Batowice, Kraków Główny. Nasz przystanek będzie właściwie w relacji od Krakowa w kierunku Prądnika Czerwonego pierwszym przystankiem, czyli w relacji Kraków Główny, Prądnik Czerwony, czy w drugą stronę będzie to czas przejazdu około pewnie 5, może 6 minut, czyli tak naprawdę faktycznie bije na głowę i autobusy i nawet gdybyśmy mieli tam tramwaj czy metro, to myślę, że jednak ten jeden przystanek robi robotę niesamowitą z tej perspektywy. Oprócz samego przystanku w bezpośrednio nad peronami będzie zlokalizowany parking Park and Ride, tak aby dla tych osób, które przyjeżdżają spoza Krakowa, mogli tam swój samochód zostawić i przesiąść się na kolej.
11: Ile miejsc postojowych na tym parkingu?
12: Łącznie 240 miejsc postojowych. Drugi, taki mniejszy parking będzie jeszcze zlokalizowany od strony ulicy Powstańców. No oczywiście komunikacja dla pieszych, drogi rowerowe. To wszystko chcemy spiąć z ulicą Powstańców, tak aby docelowo ulicą Strzelców też rowerzyści mogli spokojnie jeździć z Prądnika do centrum miasta.
11: To powiedzmy jeszcze o lokalizacji, bo to jest rzecz kluczowa. Ten przystanek powstanie w takich widełkach dwóch linii kolejowych, bo mamy linię na Miechów i Warszawę i mamy dużą obwodnicę kolejową.
12: Tak, zgadza się, to są dwie linie, linia numer 8, linia numer 95. To jest tak naprawdę na skrzyżowaniu ulicy Reduta i ulicy Mejera, w tym narożniku. Oczywiście w narożniku od strony zachodniej. Te perony będą oczywiście zapewniały komunikację dla osób zarówno pieszych, dla rowerzystów, ale osoby o ograniczonej mobilności też również będą mogły z tego przystanku skorzystać poprzez wybudowane pochylnie.
11: Jak długo potrwa ta budowa, jeżeli okaże się, że nie ma odwołań, że podpiszą Państwo ze Skanską umowę, kiedy będzie mogła wystartować, no i kiedy mieszkanki, mieszkańcy, pasażerowie, pasażerki będą mogli w końcu korzystać z pociągów?
12: Czas na realizację wykonawca będzie miał 24 miesiące. Oczywiście, no, jeśli pojawią się tam jakieś dodatkowe utrudnienia, jakieś inne problemy, no to ten czas pewnie będziemy zaliczać. Natomiast podstawą jest 24 miesiące, co wydaje się takim naprawdę bezpiecznym czasem na realizację tych dwóch peronów i parkingów, całej oczywiście tej infrastruktury podziemnej, o której może dzisiaj nie mówimy, ale to też jest oczywiście związane z przebudową infrastruktury podziemnej. Mało tego, chcemy możemy to też skorelować z budową nowego skrzyżowania na ulicy Mejera Reduta Węgrzecka. Tam pierwotnie jest skrzyżowanie czterowlotowe. Dzisiaj, biorąc pod uwagę analizy ruchowe, wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby tam rondo, podobnie jak rondo na skrzyżowaniu ulicy Reduta Powstańców. To jest też o tyle istotne miejsce, że w okresie 1 listopada bardzo dużo osób korzysta z dojazdu jednak samochodem osobowym, no i pomimo różnych ograniczeń, no to rondo na pewno usprawniłoby tam przejazd i również z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i rowerzystów byłoby istotne.
13: Pytanie, czy państwo, to już nie do ZIM-u pytanie, ale jako do reprezentanta miasta, czy miasto już rozmawiało z przewoźnikami, czy to z kolejami małopolskimi, czy z przewozami regionalnymi na temat liczby pociągów, które mogłyby się tam zatrzymywać, czy będzie jakaś być może nowa linia, czy raczej któraś z tych istniejących SKA?
12: Myślę, że będzie to obsługiwane przez linię istniejącą, natomiast jeśli chodzi o częstotliwość, to właśnie jednym z powodów, dla których spółka PKP prowadzi pracę modernizacyjną, to jest oczywiście poprawa komfortu podróży, ale drugim istotnym elementem to są prace związane z dobudową co najmniej jednego, a tak naprawdę dwóch partorów właśnie na odcinku od Krakowa Głównego do Batowic, aby docelowo zwiększyć liczbę pociągów obsługujących tą relację z Krakowa do Miechowa.
1: Budowa pochłonie 61 milionów złotych, a my zmieniamy temat. Nowochódzkie Centrum Kultury i Krakowska Akademia Musicalu znów sięgają po broadwayowski hit. Na scenie NCK-u będziecie mogli zobaczyć Alladyna.
0: Krakowska premiera.
14: Wraz z Krakowską Akademią Musicalu, to jest bardzo ważne, gdzie dyrektorem jest pan Tadeusz Płatek i od kilku lat już tutaj współpracując, nawet nie wiem, czy nie kilkunastu lat, współpracując z Nowochódzkim Centrum Kultury, pokazuje coraz to nowe produkcje. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie. I już od kilku lat utarło się to tak bardzo fajnie, że właśnie koniec sezonu artystycznego, gdzie oni pracują cały rok nad spektaklem, czyli czerwiec, to są te pierwsze pokazy, ale potem, gdyby ktoś nie zobaczył, to można jeszcze zobaczyć w listopadzie i w grudniu. Kilka tysięcy dzieciaków, bo w większości jest to publiczność młodzieżowa i dziecięca, zobaczy ten spektakl. Adaptacja, broadwayowska adaptacja tego znakomitego filmu animowanego. Disneyowska produkcja, także coś, co lubimy i dzieciaki to lubią. I świetnie rzeczywiście od strony i muzycznej jest to zrobione. I od strony plastycznej, obserwując kolejne spektakle w poprzednich latach, widziałem, jak wielkie możliwości techniczne z tej sceny naszej można wykrzesać światłem, rzutnikiem, różnymi elementami scenograficznymi. To naprawdę się świetnie ogląda. Dzieciaki są fantastyczne. Jeśli ktoś lubi musical, to wie, na co przychodzi. Jeśli ktoś nie wie, co to jest musical, no to warto zaglądnąć i zobaczyć, jak Krakowska Akademia Musicalowa i Tadeusz Płatek zaadoptowali Aladyna na potrzeby naszej sceny, bo wszystko jest skrojone pod scenę Nowochódzkiego Centrum Kultury. Jest rozmach, jest dużo dzieci, dużo młodzieży, jest piękny śpiew i to, co właśnie w musicalu lubimy najbardziej.
15: To jest mądra bajka, to jest bajka o byciu sobą. Tadeusz Płatek, właściciel szkoły. Tylko, że problem polega na tym, że my nie wiemy, kim chcemy być i dlatego nie jesteśmy sobą. I żeby być sobą, to najpierw trzeba nie być sobą. Trzeba robić różne rzeczy, trzeba się zmusić do różnych rzeczy, trzeba sobie pokazać, trzeba popełniać błędy, dopiero żeby dojść do tego, kim jesteśmy naprawdę. No i o tym jest Aladdin.
16: Dla mnie to jest przede wszystkim kawałek dobrego musicalu i na pewno bardzo duże wyzwanie dla wykonawców. Artur Wołoch, reżyser. No bo to jednak jest taki klasyk i postawić to przed młodzieżą, przed wykonawcami i starać się im dawać takie zadania, żeby dopięły jak gdyby do oryginału, no to jest naprawdę duże wyzwanie.
13: No bo przenosicie też animację na język teatru i na język musicalu.
16: To wszystkie rzeczy się łączą tak naprawdę, natomiast rzeczywiście mają mnóstwo zadań do wykonania aktorskich, no i traktujemy je z należnym szacunkiem, jako po prostu pełnoprawnych wykonawców, którzy tak naprawdę niczym nie różnią się od dorosłych.
13: A jak się pracuje z taką właśnie młodzieżą, dziećmi? dziećmi, które no dopiero stawiają pierwsze jakby kroki w tej nauce teatru, bardzo specyficznego, bo musicalowego.
16: Staramy się traktować ich, tak jak powiedziałem wcześniej, tak jak dorosłych, bez żadnej taryfy ulgowej. Staramy się ich słuchać też, co mają do powiedzenia i przekładać ich wyobraźnię na to, co się dzieje na scenie. No i myślę, że to daje dobre efekty.
13: Trochę ten musical zaczyna się rozgaszczać w Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie chcę mówić, że staje się takim flagowym produktem, bo jeszcze chyba na to za wcześnie, ale no, mieliśmy Legalną przecież Blondynkę, teraz Aladdin. Duże produkcje z rozmachem, tak jak dyrektor mówi, i dobrze się czuje chyba ten musical tutaj w NCK-u.
14: Tak, mieliśmy Króla Lwa, mieliśmy Shreka, mieliśmy Piękną i Bestię, mieliśmy Magię Lodu, także tych tytułów było już tutaj u nas bardzo dużo. I ja się z tego bardzo cieszę, że jest współpraca szkoły musicalowej, krakowskiej szkoły, gdzie chodzi młodzież oczywiście z Krakowa, i Nowochódzkiego Centrum Kultury, że mają tą możliwość pokazania się tutaj. My ich promujemy i wszyscy z tego korzystają. To naprawdę, mając jeszcze w Krakowie znakomity teatr muzyczny, wydaje mi się, że warto dzieciaki w tym kierunku edukować, uczyć i samej sztuki, jak grać, jak śpiewać, ruchu scenicznego w musicalu, ale także odbioru tego musicalu, bo jak dzieciaki będą oglądać, będą wiedzieć, jak poszczególne elementy wyglądają, to w przyszłości będą świadomymi odbiorcami już tych poważnych, dużych musicali w teatrze właśnie musicalowym w Krakowie.
13: A co chcesz powiedzieć przez tego Aladdina? No bo ktoś mógłby sobie powiedzieć, no bajeczka, tak nic większego nie wnosi do naszego życia. Chyba niekoniecznie tak, jak mogliśmy usłyszeć przed chwilą.
16: Każda baśń ma morał. Ten morał tu jest widoczny i rzeczywiście, tak jak Tadeusz powiedział, to jest baśń o wolności. I rzeczywiście już od najmłodszego wieku młodzież, wykonawcy są wpychani w różne role, a tak naprawdę chodzi o to, żeby pozostali sobą. Pomimo tych różnych ról, które jakby świat je otacza i wmusza w nie.
13: A na jakim poziomie stoi krakowski musical? Prowadzisz szkołę musicalu. Nie jest to temat chyba dość powszechny, też teatralnie. Oczywiście mamy sceny w Nowym Jorku i chyba jakoś tak stawiamy je sobie za wzór, ale jak odbierasz polski musical?
15: Polski ma się coraz lepiej. Krakowski też ma się coraz lepiej, natomiast ja już to robię w tym mieście od kilkunastu lat. Dla niektórych dzieci, które widziałeś przed chwilą, to już jest 13. premiera. Więc musical jest znany, lubiany, wciąż trochę niedoceniany i często w tym krakowskim świecie mylony z operetką i stawiany na jednym, że tak powiem, na nierówności, ale to się na szczęście zmienia i zazdroszczę ludziom w Krakowie, którzy nigdy nie byli na musicalu, a wiem, że tacy są, zazdroszczę im, bo ja doskonale pamiętam mój pierwszy musical i to jest coś, czego się nie zapomina do końca życia i mam nadzieję, że Państwo przyjdą na Aladdina i tą niezapomnianą chwilę będą przeżywać razem z nami.
13: No właśnie, bo tak trochę jest. Bagatelizujemy musicala, to przecież nie zawsze muszą być historie łatwe, sympatyczne i przyjemne. No na przykład, nie wiem, 1989, prawda? No, tematyka polityczna, musical, jak się patrzy?
15: A musical zawsze się zajmował tym, co jest tu i teraz. To jest właśnie, mi się wydaje, było od zawsze, że musical poruszał te najważniejsze tematy i mógł sobie najwięcej pozwolić, bo odkąd wynaleziono mikroporty, śpiewacy musicalowi mogą śpiewać tak, jak mówimy, śpiewać naszym ludzkim głosem, a nie głosem konwencjonalnym, operowym, prawda? Opera się trochę odcina przez ten rodzaj emisji głosu, który był potrzebny, kiedy nie było mikrofonów, ale odkąd one są, to my mówimy ludzkim głosem. My się staramy mówić ładnie, ale staramy się mówić naturalnie i przemawiać do ludzi wprost, a nie z jakiegoś piedestału za woalem konwencji.
1: Szczegóły na stronie NCK.
0: Radio Złote Przeboje Wanda, 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Przed nami ostatnich 15 minut magazynu Tydzień w Krakowie. No i głośniej mogą dać miłośnicy krakowskiej komunikacji miejskiej, a to dlatego, że będzie o najnowszym raporcie na temat funkcjonowania transportu zbiorowego w polskich miastach. Ten powstał w oparciu o dane pochodzące z aplikacji Jak Dojadę. Twórcy wzięli pod lupę 16 miast, w tym największe aglomeracje jak Warszawa, Trójmiasto, Wrocław i Poznań. W zestawieniu nie zabrakło oczywiście Krakowa, który jak się okazuje wypada naprawdę przyzwoicie i w trzech kategoriach znalazł się na pudle. Posłuchajcie.
0: Ciekawostki o Krakowie.
17: Na pewno oczywiście jest jeszcze nad czym pracować. Maciej Piotrkowski, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Ale jeśli by popatrzeć na gołe liczby, to musimy podkreślić, że w kilku miejscach zajęliśmy nie tylko miejsce na pudle, ale wręcz nawet pierwsze miejsce. I tak na przykład Kraków ma najlepszy wynik w całym kraju ex aequo z Warszawą i Wrocławiem, jeśli chodzi o czas oczekiwania na odjazd. W Krakowie na tramwaj czeka się średnio maksymalnie 6 minut i jest to właśnie najlepszy wynik w kraju. To oznacza, mówiąc tak z perspektywy po prostu pasażera, że jeśli przychodzimy na przystanek, chcemy dokądś jechać dalej, to maksymalnie średnio te 6 minut musimy czekać na ten pojazd. Czy to autobus, czy to tramwaj, ponieważ twórcy raportu badali w jednym zarówno właśnie autobusy, tramwaje, tam gdzie są, na przykład w Lublinie również trolejbusy, a nawet w Warszawie metro.
13: I to patrzę na ten raport, 26 milionów wyszukiwań trasy, więc baza jest całkiem spora, więc mamy się tak liczbowo na czym opierać.
17: Tak, to rzeczywiście jest bardzo duża próba. Co więcej, te badania takie ilościowe, stricte, chociaż tutaj też można powiedzieć jakościowe, bo też mówimy o trasie skąd dokąd, tak? Więc nie tylko mówimy o liczbie przystanków w czasie przejazdu i tak dalej, czyli konkretnych liczbach, ale też właśnie o takich kwestiach skąd dokąd na przykład w mieście się pasażer chciał się poruszać. Więc rzeczywiście tutaj ten wynik jest naprawdę niezły. Podkreślę, na przykład w tej Warszawie było również brane metro, więc to jest taka jakaś wskazówka, jeśli chodzi o Kraków, że w Krakowie tyle samo czekamy na pojazd transportu publicznego, jak w Warszawie, która posiada metro.
13: To nie jedyna dobra wiadomość, bo też całkiem nieźle plasujemy się, jeżeli chodzi o taktowanie, czyli mówiąc, czy przekładając z polskiego na nasze, odstęp między kursami.
17: Tak, rzeczywiście dużo jest tych autobusów i tramwajów w Krakowie. To oznacza, że dana linia średnio jeździ co 13 minut. I to jest też najlepszy wynik w Polsce. Mówiąc właśnie po ludzku, jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut. Ja tutaj oczywiście podałem konkretne linie, może troszeczkę się rozjeżdżać, ale jakby wziąć pod uwagę wszystkie linie, to w Krakowie najkrócej w Polsce czeka się na ten kolejny tramwaj czy autobus konkretnej danej linii. Tutaj jeszcze mamy też bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o średnią odległość do przystanku. To jest bardzo dobra informacja, jeśli chodzi na przykład o starzenie się społeczeństwa. Wiemy, że stety czy niestety, no jest taki po prostu proces socjologiczny, że jesteśmy jako społeczeństwo coraz starsi. W związku z tym możemy założyć, że coraz trudniej jest nam pokonywać duże odległości. I tu w Krakowie znowu możemy się pochwalić tym, że mamy najlepszy wynik wśród takich dużych miast, to znaczy 362 metry jest średnio u nas do przystanku, czy autobusowego, czy tramwajowego. No to jest co najmniej kilkadziesiąt metrów właśnie mniej niż w takich dużych miastach porównywalnych z Krakowem. Oczywiście w mniejszych miastach te wyniki były lepsze, no ale właśnie to dlatego, że te miasta mają znacznie mniejszą powierzchnię niż Kraków.
11: Bardzo często w mieście pojawiają się głosy niezadowolenia z funkcjonowania tejże komunikacji miejskiej, a tu się okazuje, no mamusie oszukasz, tatusia oszukasz, matematyki i statystyki nie oszukasz, nie jest wcale tak najgorzej z tą naszą niezawodnością.
17: Tak, no, to jest taki troszkę znowu błąd tak zwany dostępności, czyli wydaje nam się, że jeśli coś się wydarza i jest o tym głośno, to znaczy, że prawdopodobieństwo tego zdarzenia jest duże. Najlepszym przykładem są, czy też może najsmutniejszym, albo najtragiczniejszym są katastrofy na przykład kolejowe, czy też ataki na przykład dzikich zwierząt. Jeśli dojdzie do takiego wydarzenia, jest o tym głośno, media podają taką informację, no to jest zrozumiałe, bo jest wiele ofiar. Natomiast jeśli spojrzymy statystycznie, to samolot wciąż jest najbezpieczniejszym środkiem transportu.
11: A krakowska publicznej. Komunikacja miejska nie jest taka zła.
17: A krakowska komunikacja jest naprawdę niezawodna, bo zajęliśmy, no tuż za pudłem, czwarte miejsce w kraju, podkreślę, mimo dużych remontów, to jest raport z kwietnia 2026 roku. Przypomnę, że w Krakowie trwa wiele bardzo trudnych inwestycji, między innymi dla pasażerów. Tutaj przecież chociażby, nie wiem, skrzyżowanie Straszewskiego, Piłsudskiego chociażby. Już pomijam kwestię budowy nawet tramwaju na Mistrzejowice, która bardzo zmieniła ten układ komunikacyjny w Krakowie, ale mimo wszystko, mimo zatrzymań na długiej, o których też jest zawsze głośno, no, ta niezawodność jest naprawdę na wysokim poziomie i co więcej, ogólna satysfakcja pasażerów jest naprawdę mimo wszystko wysoka.
11: W 10-punktowej skali jak z tą satysfakcją i niezawodnością? Niezawodność chyba trochę mniejsza skala, 7-punktowa, a ogólna satysfakcja 10-punktowa skala. To od niezawodności to na moment wracamy. Czwarte miejsce, ale ile punktów?
17: 5,01 na 7 punktów. Natomiast jeśli chodzi o ogólną satysfakcję pasażerów, 6,83 na 10. Można powiedzieć coś zaskakująco mało, ale warto zobaczyć to w kontekście. Najwyżej oceniona Warszawa, z którą bardzo lubimy się porównywać, która, podkreślę tutaj, posiada metro, które nie stoi w korkach, uzyskała tylko niecały punkt więcej, bo to jest 7,69 punkta na 10. Czyli generalnie wśród największych polskich metropolii, które mierzą się z podobnymi problemami komunikacyjnymi jak Kraków, to znaczy, że mają duży obszar, dużo ludzi, dużo pasażerów, dużo linii, w związku z tym jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś te zakłócenia nastąpią i w związku z tym ta ogólna satysfakcja pasażerów może spadać. Mimo wszystko mamy trzecie miejsce wśród tych największych polskich metropolii.
11: Raport liczy kilkadziesiąt stron. Jakieś ciekawostki wygrzebiemy jeszcze. Przyznam szczerze, nie zagłębiałem się tak bardzo w temat. Bardziej skrótowo, ale być może państwo coś znaleźli, co być może może być interesujące dla słuchaczek i słuchaczy.
17: Na przykład średnia prędkość Średnia prędkość w Krakowie wynosi 26 km na godzinę, biorąc pod uwagę zarówno właśnie autobusy, jak i tramwaje, i to jest naprawdę niezła prędkość. Owszem, są na przykład w Trójmieście szybsze przejazdy, ale tu mamy na przykład SKM-kę. Warszawa ma aż 31 km i to też jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o badania, bo znowu przypomnę, Warszawa ma metro.
13: No i też kolejkę.
17: I też w WKD, oczywiście. I tutaj mamy uwzględnione właśnie takie przejazdy. 31 km. I tutaj jeszcze mamy dla porównania Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, też 29. To rzeczywiście są te najszybsze. Natomiast znowu tutaj mamy Kraków na czwartym miejscu, mimo że tego metra nie ma. Więc też warto zastanowić się, czy wziąć pod uwagę, w jaki sposób takie rozwiązanie jak szybka kolej miejska czy też metro wpływa na przyspieszenie ogólne komunikacji. Powtórzę, 31 Warszawa kilometrów średnio, 26 Kraków.
13: No i też wyprzedzamy miasta, z którymi lubimy się porównywać, bo i Poznań, i

0: z jednej strony też przełożyć na kongestię, czyli mówiąc najprościej korki, a z drugiej strony pamiętajmy właśnie o rozległości miasta. I tak, Kraków tutaj, średni czas podróży 16 minut.
1: Poniżej średniej ogólnopolskiej, o minutę.
0: Tak, bo średnio w Polsce podróż komunikacją miejską trwa faktycznie 17 minut. Na bardzo dużym terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mamy minut 19. I znowu musimy wziąć pod uwagę, że z jednej strony właśnie mamy olbrzymi teren, z drugiej strony właśnie gdzieś napotykają się w centrum kongestie. Ostatnio jest w centrum Katowic takie dość ciekawe zagadnienie, gdzie przywrócono ruch samochodów i nagle znowu pojawiła się w tym miejscu kongestia i specjaliści żałują, że takie decyzje zostały właśnie podjęte. I to jest ukłon właśnie w stronę tworzenia na przykład buspasów. Ale zwrócę uwagę, że mamy bilet w tej chwili 15-minutowy. Średnia podróż w Krakowie trwa 16 minut i obserwujemy, że wcale ale popyt na te 15-minutowe bilety nie spadł, co oznacza, że faktycznie jest duże zainteresowanie i duża liczba podróży właśnie po Krakowie, takich, które mieszczą się w tym bilecie 15-minutowym. Tutaj ten raport niejako potwierdza, że taki bilet jest rzeczywiście potrzebny i że on wypełnia pewną lukę. Przypomnę, teraz mamy jeszcze bilety półgodzinne. Jeśli ktoś wcześniej na przykład miał 20 minut podróż, na przykład z Kurdwanowa na Pocztę Główną, ona trwała 20 kilka minut, to wtedy musiał już kupować bilet 60-minutowy. Teraz ma 30-minutowy, który konsumuje to. I właśnie zauważyliśmy, że te 30-minutowe nowe bilety wcale nie powodują znacznego spadku tych biletów 15-minutowych. W związku z tym widać, że to jest jednak dobra decyzja, ze względu na to, że faktycznie tych podróży 15-minutowych mieszczących się w czasie 15 minut przejazdu jest wciąż sporo i pasażerowie tak jeżdżą, tak chcą jeździć.
1: A tak na koniec, na podsumowanie tego tematu dodam jeszcze, że jeżeli mielibyście ochotę zapoznać się z pełną treścią raportu na temat funkcjonowania transportu zbiorowego w polskich miastach, to odsyłam Was oczywiście na stronę internetową Jak dojadę.
2: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,80.

0: 9 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Reklama.

0: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. ₩1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu ₩7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga, bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
13: Ale patrz!
14: Ale co?
13: Ale niskie ceny!
15: Mamy to w Lewiatanie tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Reklama.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje.

0: 13 dzień czerwca dzisiaj. Mam nadzieję, pechowo nie będzie. Minęła 8, zapraszamy na wiadomości.
1: Uwaga na burzę u Lewy i Grat. Są ostrzeżenia pogodowe. Potem makabryczne odkrycie pod Rzeszowem. Dziś możliwe zarzuty. Nasi siatkarze stracili prowadzenie w światowym rankingu. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Uwaga na burzę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 11 województw. Chodzi o dolnośląskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, poddaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i o północną część województwa opolskiego. Alerty zaczną obowiązywać po południu, będą ważne do nocy. Burzą będą towarzyszyły silny opad deszczu, mocny wiatr, a miejscami grad. Najprawdopodobniej dziś patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. Marcin Starzec.
2: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafinowych i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
3: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
1: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana wczoraj w Zamościu. Może usłyszeć zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach będą nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 złotych 4 grosze. To skok o 6 groszy, a o 3 grosze droższy jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Nasi siatkarze po wczorajszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów w chińskim linii stracili po 4 latach prowadzenie w światowym rankingu. Na czele listy zastąpili ich Włosi. Jutro na zakończenie turnieju w Chinach Polacy zmierzą się z Ukrainą.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Dzisiaj popada niemal wszędzie, tylko w różnych godzinach. 18 stopni w Białymstoku, 19 w Szczecinie, 20 w centralnej części kraju, do 21 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam. 13 czerwca, przesądny nie jestem. No i mam nadzieję, że wy też nie. Dlatego ta sobota musi być miła. Miła, bezpieczna i bez przykrych niespodzianek. Phil Collins na dobry początek. 3 minuty po godzinie 8. Fajnie, że jesteście z nami. Niech to będzie kolejny dzień w takim naszym raju.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Ja zawsze jak w weekend robię porządki i czegoś szukam, to sobie to śpiewam. Reni Juzis, kiedyś cię znajdę. A Reni ostatnio nagrała chwytliwą piosenkę Kiecka i piękny teledysk stworzyła, bo pierwszy raz napisała zresztą sama scenariusz do wideoklipu, gdzie, no jak wiemy, jednym z głównych elementów są spódnice czy też sukienki. Dla panów tutaj trudne rozróżnienie, więc to słowo Kiecka ułatwia sprawę. A tak brzmi Kiecka.
1: Chcę się wyrwać z codzienności, złapać oddech, zwolnić krok.
0: Jakie piękne słowa, prawda? O Kiecce piosenka. Dziś na Kieckę chyba trochę będzie za zimno. Chyba że ktoś lubi w deszczu i przy 18 stopniach w Kieckach paradować. Ale to już panią zostawiam. A to Depeche Mode.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: A cappuccino też za 7?
0: Też.
3: A flat white?
0: Też.
3: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki, stąd takie dobre, 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki, stąd takie dobre, 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
13: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
12: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
13: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
12: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
14: Reklama.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

8:32 na zegarach. Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. My zawsze koncerty polecamy, na koncerty zapraszamy. Na OMD będziemy zapraszać w Warszawie niebawem. Tymczasem Pet Shop Boys to zapraszają na swój taki ekskluzywny koncert w Berlinie. I teraz uwaga, idą w oryginalność, bo nie będzie tam największych przebojów zespołu, ale piosenki z drugich stron singli, czy też takie nigdy na koncertach nie grane. No to rarytas dla fanów. W połowie lipca w Berlinie. Szkoda, że nie w Polsce gdzieś, prawda? Ale z drugiej strony Berlin to pociągiem z Poznania 3 godziny. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnila Filates dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
8: Tymczasem w salonie Filman.
9: I jak pani widzi?
10: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
8: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Reklama.
16: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z Radiem Złote Przeboje.

0: Voyage, Voyage, There's It Less, o podróżowaniu piosenkę tutaj żeśmy sobie włączyli w weekend, prawda? Bo kiedy jak nie w weekend? A zresztą jak ktoś szuka pomysłu na wypoczynek, wakacje dzieciaki mają pewnie już za 2 tygodnie, no to powiem, gdzie wszyscy pojadą. Prawdopodobnie do Tatrzańskiego Parku Narodowego, bo ten z roku na rok bije rekordy. Roczna liczba turystów jest większa niż w Parku Narodowym Yellowstone w Stanach Zjednoczonych. No i w poprzednim roku nasz park odwiedziło 5 300 000 turystów. I dodam, że popularność tego właśnie parku to tak rośnie 3 czy 4 razy szybciej niż amerykańskiego. No to za kilka lat to na morskie oko to już takie korki będą, że hej.
1: Raz, dwa, trzy! Marsiki!
0: A to Jugoton.

0: uszach.
1: Tu Radio Złote Przeboje, 6 minut i będzie godzina 9, a więc za chwilę u nas wiadomości, a w nich o tym, że rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi, a to dlatego, że coraz więcej czasu na wiosnę spędzamy na świeżym powietrzu.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga. Bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
3: Ło! Widzisz to, co ja?
4: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
0: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
3: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w Łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku. Marcin Krzamiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzają

0: Mamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
1: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
0: Ostatnie EFA objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto, Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy, na wschodnim wybrzeżu, spotkanie Brazylia-Maroko.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
4: Najwięcej opadów teraz od Trójmiasta przez centrum aż po Rzeszów, ale po południu pokropić może niemal wszędzie. Temperatury od 19 stopni nad morzem po 21 na południu kraju. Tak, a propos tego, co w wiadomościach, to tych meczów dzisiaj od 21 to raz, dwa, trzy, cztery, no cztery longi można oglądać. Radio Złote Przeboje. To się panowie ucieszą, a panie niekoniecznie. No ale są dwie piękne w życiu emocje, moim zdaniem. Pierwsza to sport, druga to muzyka. No to przystępując do muzyki, Perfekt, chcemy być sobą już teraz.
5: Zaprasza Kacper Sosnowski. Chciałbym...

Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. 11 minut po 9:00, sobotni poranek trwa. Było u nas w wiadomościach sportowo, to teraz będzie koncertowo, bo mamy dla was podwójne bilety na koncert OMD Summer of Hits. W Warszawie 24 sierpnia ten koncert, ale bilety do wygrania już od tego poniedziałku. Wystarczy, że wejdziecie na złoteprzeboje.pl, najlepiej teraz, i tam w specjalnym formularzu rozwiniecie w najbardziej kreatywny sposób, tak po swojemu, skrót OMD, używając tylko trzech słów. No to ja też się może pobawię. Oto moje dyrdy mały. O, niech będzie. Jak ktoś chce pożyczyć mój pomysł, nie ma problemu. Ale czekamy też oczywiście na wasze. A to Ashford & Simpson.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga. Bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
7: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, 9:30 na zegarach. Trwają piłkarskie mistrzostwa świata. No, kto ma panów w domu, drogie panie, to na pewno to wie. Była także ceremonia otwarcia niedawno, bardzo muzyczna, i tam między innymi pojawił się Andrea Bocelli, pięknie zaśpiewał, ale też oczywiście była Shakira, to jest etatowy dostarczyciel sportowych przebojów. Ale swój mundialowy hit, piosenkę Die Die, zaśpiewała z playbacku. Tak brzmi Die Die, ta piękna piosenka. No i oczywiście złośliwi skomentowali to, że jak to z playbacku, wielka gwiazda, ale ona też pięknie tańczyła. A ja zawsze mówię, że jak się pięknie tańczy i głośno śpiewa, no to ciężko to robić naraz, prawda? A tańczyć z odtworzenia to raczej trudno. Więc chyba lepiej zaśpiewać z playbacku. Michael Jackson, on na koncertach raczej śpiewał na żywo zawsze.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 tysięcy 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
5: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
10: Ło, widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Nareszcie weekend.
4: Nareszcie sobota.
3: Sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje.

Alphaville, Forever Young w Radiu Złote Przeboje. 10 minut i będzie godzina 10. Przez ten weekend to sobie nieźle popada, ale już za niecały tydzień w Polsce afrykańskie upały, czyli 30 stopni na termometrach. No i wtedy za tym dzisiejszym deszczykiem to myślę, że zatęsknimy. A popadać trochę musi, w końcu truskawki same się nie podleją, prawda? U mnie na bazarku truskawki po 10 zł wczoraj. A mam nadzieję, będzie taniej. A to już Venga Boys. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. O, tak jest w tej piosenki.

Radio Złote Przeboje, Venga Boys już powoli kończą, a bum, bum, bum to będzie też w naszych informacjach o godzinie 10, bo tam wielkie informacje i wielka obietnica pierwszego na świecie bilionera Elona Muska. Zostańcie z nami.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca. Reklama.
7: Ale ten czas leci. Już 10:00 na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
8: Szczątki płodów na działce. Dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska. Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
9: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
8: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by

0: poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danielem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
1: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
0: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Tuż po południu najmocniej popadać ma na Podlasiu. Tam 18 stopni, 19 w Szczecinie, 20 w Wielkopolsce i Włódzkiem, 21 w Lubuskiem i na Podkarpaciu. Ale pokropić może w sumie wszędzie. A co jeszcze przed nami? No oprócz tego, że mam nadzieję wolna sobota, to będzie Elvis Presley lat 80., przygotowania do zakończenia roku w szkole i Złote na nowo. Czyli nasz stały sobotni cykl.
4: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: No i przed nami także budka suflera, bal wszystkich świętych. To już teraz.

I'll Stand By You, The Pretenders w Radiu Złote Przeboje w sobotnie przedpołudnie. Za chwilę u nas Shakin' Stevens, czyli taki no Elvis Presley lat 80., który grał zresztą króla rock'n'rolla w przedstawieniu o nim. A Shakin' Stevens budził takie sentymentalne wspomnienia lat 50. i 60. i był zresztą najlepiej sprzedającym się brytyjskim artystą w latach 80. właśnie. I to jest bardzo ciekawe, prawda, że w latach 80. to tak miło wspominali te lata 50., a my teraz sobie na 80. i 90. z urokiem patrzymy. No to Breaking Up My Heart.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
4: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach rycerski Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
5: Dziennie niskie ceny.
6: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.

0: super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
7: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
6: Oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Trudno wskazać faworyta.
6: Spróbuj, może tobie się uda.
7: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Reklama.
10: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: George Michael za nami w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złote na nowo.
0: A w nich fantastyczne nagranie I'm Every Woman. Piosenkę napisał mąż Nick Ashford i Valerie Simpson, którzy pod pseudonimem Ashford and Simpson mieli taki hit w 1984 roku. Wykonywała ją wówczas Chaka Khan. I to była pierwsza dziesiątka listy przebojów w Wielkiej Brytanii. W oryginale piosenki I'm Every Woman słychać mamę Whitney Houston. No i nic dziwnego, że sama Whitney, która piosenkę znała, lubiła, wzięła ją na warsztat w 1992 roku, dodała trochę dynamiki współczesnych rytmów, a utwór podbił wówczas już nie tylko Wielką Brytanię, ale także Stany Zjednoczone. Użyto go też oczywiście w filmie The Bodyguard.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Kto zwalcza ból?
10: Woltary!
9: Kto?
10: Woltary!
11: Woltary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Radio Złote Przeboje. Dobre

Tu Radio Złote Przeboje i... Aha, 10 minut i będzie 11. Koniec roku się zbliża, oceny to już chyba u dzieciaków wystawione, a przed nami prezenty dla nauczycieli. I tu ciekawostka, bo zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości to pedagodzy nie powinni przyjmować prezentów większych niż 100 zł, bo potem to już podatki, kłopoty i inne zmartwienia. Ale jakby co, czekoladki i kwiaty dalej dozwolone. Ja miałem ciocię polonistkę, zawsze do niej na wakacje jeździłem i te pierwsze dni po zakończeniu roku to były słodkie. Poziom cukru wtedy u mnie się zawsze podnosił. Kylie Minogue.

0: Donna Lewis, fantastyczne nagranie w Radiu Złote Przeboje na taki pochmurno-deszczowy weekend jak dzisiaj. O pogodzie też będzie w tych wiadomościach, bo będą ostrzeżenia przed burzami. Gdzie? Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. 13 czerwca to w kalendarzu, zbliża się 11 to na zegarach, w głośnikach tylko sprawdzone wiadomości.
9: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia. Marcin Krzamiński. Uwaga na burze. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił ośmiolatek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
10: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
9: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał ośmiolatka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami. To z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za ocean.

0: Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Po południu spodziewana jest druga fala opadów od Szczecina, Koszalina do Wielkopolski deszcz wejdzie. Tam też może zagrzmieć. Od 18 stopni na północy do 21 na południu kraju. Temperatury bardzo wyrównane.

nawiązując do tego, co było w naszych wiadomościach, czyli Robert Lewandowski jednak pojechał na mundial, tylko może bardziej w charakterze widza będzie. Bo jak już sobie ten kontrakt z Chicago podpisze, to pewnie potem czasu trochę będzie na oglądanie meczów.

dawno nie graliśmy, a to w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczna amerykańska grupa, gwiazdy początku lat 90. All for One, z ich największym przebojem I Swear. I teraz zdradzę wam sekret. W grupie śpiewa, uwaga, Tony Borowiak. Tak, tak, te nazwisko nie myli. On ma polskie korzenie. Sprawdziłem, jego prapradziadek był Polakiem. Miał na imię Franek. Także możemy się spokojnie pod sukces All for One podpinać. I od razu jakaś taka lepsza sobota się robi. Earth, Wind and Fire już teraz w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, uwaga, urodziny godziny 11:11 i 11 sekund.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Sprawdź w salonach Citroën Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
8: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście.
9: Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
10: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
11: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group. Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
0: Reklama.
1: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Ville Valo i Natalia Avellone w Radiu Złote Przeboje. Summer Wine o letnim winie. Piosenka. No lato to nieco za ponad tydzień, a wino... A to na razie sprawę zostawię. A za chwilę u nas doktor Alban. Na początku lat 90. słuchajcie, w Szwecji, w Sztokholmie można było iść albo na imprezę, gdzie doktor Alban grał jako DJ, albo iść do jego gabinetu na przegląd stomatologiczny i wyrwanie ósemki. A potem Alban wziął się za muzykę, oczywiście przy cichym proteście rodziny, bo w rodzinie też wszyscy lekarze. A on im zaśpiewał It's My Life. I tak się jego kariera zaczęła. 69. urodziny będzie miał niebawem dr Alban. No to It's My Life.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Stoisz nad Wisłą. Widzisz brutalistyczną bryłę, która udaje, że nic nie pamięta. Archiwa zostały zniszczone, a jednak są ludzie, którzy pamiętają. Hotel Forum. Zagadka, która wciąga. Bo czasem najgłośniej mówi to, czego już nie ma. Wystawa czasowa Hotel Forum od 29 maja w Muzeum Podgórza Bolesława Limanowskiego 51. Muzeum Krakowa.pl.
7: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje gramy największe przeboje lat 80. i 90.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Tu Radio Złote Przeboje. Porządkując sytuację, o której śpiewał przed chwilą Marek Grechuta. Wiosna teraz, lato za... za 9 dni. A za 10 minut od 12 u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Szymon Majewski będzie tutaj, już jest dobrze rozgrzany, że tak powiem.
1: Tak, lekko się schłodzę, lekko się spocę na te wszystkie
2: Szymon
1: stany.
2: Majewski jest jedynym człowiekiem mi znanym, który potrafi przeziębić się od herbaty mrożonej.
1: Na granicy
2: kawy mrożonej.
1: Byłem na granicy przeziębienia się od kawy mrożonej, ale szybko wyregulowaliśmy to gorącym latem.
0: Na to bierzemy wszyscy kawę, herbatę, kubki i słuchać będziemy od 12. Fantastyczna rozmowa Marzeny Rogalskiej. Taka mała zajawka już jest na naszym Instagramie. Bardzo polecam, jak ktoś niecierpliwy. A to też o lecie. Ace of Base.

0: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Zdaj głos już dziś.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: T plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Reklama.
4: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
5: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
6: Trochę o kolejach zapomniano.
5: Ale jak mówi premier, to się już zmienia. Marcin Krzemiński. Dwa tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
7: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
5: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
8: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg?
9: Jak to gdzie? Do Łomży.
5: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
6: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. Z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
5: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Pogoda.
5: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie.

0: Szymon, Szymon Majewski dzisiaj. Jak się o tobie mówi taki śmieszny gość, to to jest takie obraźliwe, czy to fajne?
1: Już można. Kiedyś mnie to wkurzało, ale nawet jak teraz o mnie powiedział komik, daje radę w ogóle. Bo
0: a
1: kiedyś
0: satyryk?
1: To wiesz, to nigdy mi nie pasowało, bo to jakoś
0: komik.
1: Taki satyryk, że jakoś strasznie się przygotował, napisał, coś czuję w tym taki, że trochę jakaś takie mędrca oko i to już wolę komika.
0: To komik Szymon Majewski dzisiaj do godziny 15. Nawet ze sprawy nie zdajecie, ile się musiałam wystarać, żeby znalazł wolne miejsce w swym kalendarzu.
1: No Jezu.
0: Będzie z nami dzisiaj do 15.

0: Hit jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski w garniturze z zadziorną apaszką. Ty zawsze jesteś taki wydizajnowany. To zasługa twoja czy Magdy Majewskiej, małżonki twojej?
2: Słuchaj, trochę jestem firsyk, to prawda, ale też to jest jednak Madzia, która mówi, dobra, masz to, kupiłam ci to, noś to. Myślę sobie, że to wynika z tego, że kurde, w PRL-u, wiesz, za ciuchy mnie goniono, no bo ja się po prostu dziwnie ubierałem w PRL-u.
1: Już w PRL-u się dziwnie ubierałeś?
2: Tak. No i musiałem, wiesz, się tak nauczyć trochę przemykać, omijać trudne sytuacje, bo wiesz, jakieś tam, nie wiem, nosiłem na przykład spodnie dziadka, takie narciary lat, kurczę, chyba 50. Wiesz, jakieś marynarki, które farbowałem, koszule, które farbowałem, jakieś dziwne krawaty kupowane na Szembeka albo też na targu, wiesz, koło Halibanacha. To był dla mnie taki, wiesz co, w PRL-u trochę cholera bunt, wiesz, i wyznacznik tego, co jest we mnie, i ja trochę na szarzyznę się nie godzę.
1: Szymon, ja wiesz, miałam naokoło to samo, czołgi, ja nie wiesz. Zapomnę, jak się stało w kolejce i na przykład brałeś jedną parę butów, ta, która ci przypadła.
2: Tak. Radoskór, odmęt, wiesz, Buszewko. Na przykład, prawda?
1: I po prostu to było jakieś takie dziadostwo okrutne i myśmy, popatrz, to przeżyli. I może teraz nadmiarowość jest konsekwencją tego, że my sobie to jakoś próbujemy wynagrodzić.
2: Tak, chociaż ja, wiesz co, też nie przesadzam w tym, bo ja mam teraz dwie marynarki, wyszły z szafy, mimo że były na końcu tej szafy, jeszcze z programu Szymon Majewski Show.
1: I są po prostu wspaniałe. Tak jak wspaniały jest Hot Chocolate, So You Win Again. Tak ci zagram. I wam wszystkim, drodzy słuchacze.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Zażyczyłeś sobie zimnego napoju, dostałeś kawę mrożoną, po czym powiedziałeś: nie, nie, muszę się napić ciepłej, bo czuję, że się przeziębię.
2: Bo gdyby dzisiaj było 27 stopni, to ona by dobrze mi zrobiła, ale jest tylko, są 24 stopnie, są
1: i już się możesz przeziębić.
2: I ja nagle poczułem w trakcie, że jestem na granicy przeziębienia. I poczułem, nie, muszę wypoziomować, trzeba się teraz wygrzać, więc zażądałem gorącej. No dziwne, no bardzo takie, wiesz, no trochę to chore wszystko, no.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: Już jutro po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
18: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
22: Co za dzień.
23: Co się stało?
22: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
23: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
22: Meliski?
23: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
22: Czyli to takie pastylki antystresowe?
23: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
22: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
23: Na mnie i na Meliski.
24: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
25: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama. Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak powstają twoje skecze?
2: Skąd ty bierzesz materiał? No bo wyłuskujesz jakieś takie piękne rzeczy, łapiesz je, robisz z tego swoje dowcipy, żarty, swoje stand-upy. I teraz, czy ty jesteś dla siebie najlepszym materiałem? Czy jak sobie grzebiesz w internecie i sprawdzasz, jak są konstruowane newsy w tych wszystkich portalach plotkarskich?
3: Uwielbiam swoje konstruowanie newsów. Założyła blade sandały, czy nie sandały? Tak się teraz będzie chodzić, że oni stwierdzają. Lubię też takie tytuły. Polacy dziś nie zasną. Telewizja pokaże ten film. Jakim prawem? Jak oni mogą? No, żądać od nas niewyspania, rozumiesz? Referują wyroki, każą nam nie spać, wiesz? Lubię też takie. Weszła Steczkowska, ale spójrzcie na Młynkową. Okropne to jest, bo tak, weszła Steczkowska, słuchajcie, starała się, prawda? Redakcja mówi: Steczkowska w porządku, ale po sekundzie spójrzcie na Młynkową, to jest nieuczciwe wobec Steczkowskiej. Czyli powinno być dla mnie, jeżeli byście byli szlachetnymi ludźmi.
2: Konfliktu.
3: Ale to mi się nie podoba, bo jeżeli mielibyście to oddzielić się, weszła Steczkowska, tylko na nią spójrzcie i już, nic więcej nie piszcie. Ale weszła Młynkowa? Zobacz, dopóki nie weszła Młynkowa, Steczkowska mogłaby się cieszyć fajnym, wiesz, odbiorem.
2: Atencją, tak.
3: Okropne to jest, tak.
1: Niezbadany jest świat tytułów artykułów tabloidowych. Odetchnijmy na chwilę od tego świata. Jermaine Jackson, When the Rains Begin to Fall w Radiu Złote Przeboje.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymonie Majewski, z czego ty się głównie składasz? Z dziwactw czy jeszcze z czegoś?
2: Z dziwactw, ale wiesz, to jest wszystko osadzone moim zdaniem na takim w miarę mocnym kręgosłupie, a reszta trochę fruwa jak takie puzzle. Czasami się zbiera, czasami się rozpada i znowu się zbiera. No to jest takie 10 srok za ogon, wiesz, 4 wróble, 7 bocianu.
1: Pies, kot i mogłaby być jeszcze większa lista. Wrócimy do tego. Wrócimy do przepięknej, skomplikowanej, barwnej osobowości naszego gościa Szymona Majewskiego.

0: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl. Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
0: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes, less stress.
2: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
3: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
16: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, tak się zastanawiam nad tym, kiedy twój mózg odpoczywa, bo tam cały czas jest eksplozja. I co ty robisz, żeby gdzieś się tam jakoś wyrównać?
2: No więc mam na przykład takie, wiesz, rzeczywiście on jest tak aktywny, czyli ja jestem aktywny, bo jeszcze odchodzi jakby cała jakby fizyczność, więc ja, wiesz, w domu podskakuję, mam, wiesz, jakiś taki rytuał podskakiwania i to mam od przedszkola. Nie wiem, czy jak będę miał 80 lat, też będę podskakiwał, ale
1: nie, no,
2: wiesz,
1: co, ja mam tego... ćwiczysz?
2: No ćwiczę, tak. Ale no wiesz co?
1: Będziesz
2: tak, mam, więc mam zjazdy. Więc mam takie, wiesz, że w pewnym momencie jak mi zjedzie, to wiesz, drzemki. To jest taki reset, czyli jakby, no, wiesz, komputer się wyłącza, wiesz, następuje reset.
1: I drzemki.
2: Tak, ale pół godziny, 25 minut drzemki plus sport, kurczę. Więc ja mam coś takiego, że muszę na przykład pójść, wiesz, dwa razy w tygodniu na ten boks, poboksować tam ze dwie godziny, wiesz. Mam też odważniki w domu, więc co pewien czas, wiesz, tam ćwiczę nimi. No muszę nagle coś takiego...
1: fizyczna...
2: Muszę się spocić, tak, zmęczyć, jakieś pompki, coś, przysiady, wiesz, no.
1: I wtedy jesteś spokojniejszy. No ale tutaj nie mam takiego spokojnego, złotego przeboju. You Drive Me Crazy. Taki utwór ci zagram. Britney Spears oczywiście.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13, a to oznacza, że zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wrócimy do rozmowy z Szymonem Majewskim i będzie o dwóch ważnych kobietach w jego życiu. Oczywiście o żonie Magdalenie i przyjaciółce Joannie Kołaczkowskiej. Bądźcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Za 200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Reklama. Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
5: Jest 13. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta.
7: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
6: Chodzi o wizytę za oceanem. Marcin Krzemiński. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
8: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
9: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
8: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą dwa zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
6: Ważne dla kierowców. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta.
7: Żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
6: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Dużo chmur, spodziewajcie się deszczu, miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.

0: Marzena Rogalska.
1: Meldujemy się, Szymon Majewski i Marzena Rogalska. To jest weekend jak marzenie, Szymon. Jakbyś zapomniał, gdzie się znajdujesz.
2: Wiem, wszystko wiem, mam pełną świadomość tego, gdzie jestem.
1: To jest, drodzy słuchacze, jakbyście się nie zorientowali, Szymon Majewski to jest ten, który grał w Killerze. No, to jest normalnie prawie aktor.
2: Najbardziej się zaśmiałem na słowo grał.
1: Tak. No grał.
2: Przestań.
1: Ale bardzo, bardzo fajnie grał.
2: On się przemazał, blady leż.
1: Zagrałbyś jeszcze, nie?
2: Niezu, właśnie nie wiem. Ale na swoich warunkach.
1: Powiedział Gwiazdor Majewski. Wracamy za chwilę.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Porozmawiajmy o twoim stand-upie. Szymon Majewski oczywiście z nami. Igor Kwiatkowski, inny komik, słuchając cię w duecie z Joasią Kołaczkowską, bardzo gorąco namawiał cię na zrobienie tegoż stand-upu.
2: Zadzwonił do mnie, w ogóle wiesz, i powiedział: Szymon, to, słuchaj, to jest gotowe na scenę, tylko sobie to obrobisz. Zresztą Aśka w ogóle miała wspaniałe, wiesz, jak zacząłem robić ten swój stand-up. Mówiła mi: Szymon, nie ucz się tego, czytaj to sobie, ale wyjdź z energii, że ty tu ludziom opowiadasz i zobaczysz, że potem przyjdzie anegdota.
1: Czyli jesteś tak naprawdę prawdziwym Szymonem, czyli wychodzisz, bo ty taki jesteś i nigdy nie wiadomo, dokąd cię ta historia zaprowadzi.
2: I w ogóle ten, wiesz, bo ja nagle zacząłem grać go, słuchaj, w Domach Kultury, mam jeszcze inną widownię. Na przykład przychodzi taka publiczność czasami w różnych miejscach, która przyszła, ale nie do końca mnie zna od tej strony i jest taka może troszkę, wiesz, jakby nieufna do pana, wiesz, fąfon, w apaszce coś i nagle zaczynają wchodzić w ten mój świat, w świat tego czpiota i myślą sobie: Jezus Maria, to jest tak, trochę czasami tego nie kumam, ale Jezus Maria, fajnie byłoby z nim być na przykład na chrzcinach, wiesz, no załóżmy, rozumiesz? Że nagle mieć fajnie takiego wujka. Wujek, wariat, wiesz, no znasz ten...
1: Zawsze w każdej rodzinie ja miałem, jest taki
2: tak,
1: wujek.
2: Ja bardzo się cieszyłem, Jezus Maria, fajnie, że przyjdzie ten wujek, bo pamiętam, że miałem na przykład jednego wujka, którego kochałem, bo żartował, a drugiego bałem się, cholera, wiesz czego się bałem? Bałem się jego grdyki. I on miał szczupłą szyję i grdyka mu tak chodziła jak u indyka. Patrz, nawet się rymuje.
1: No dlaczego? Mnie to nie dziwi, że się rymuje. Ale pozwól, że zagram coś teraz. Beata Kozidrak, Siedzę i myślę.

0: Szymon Majewski razem z nami. Szymonie, porozmawiajmy o twojej przyjaźni z Joasią Kołaczkowską. To przewspaniałe, że się tak zwąchaliście.
1: Ona mi, wiesz, jednym SMS-em potrafiła, wiesz, ja pamiętam jak...
0: postawić cię na nogi,
1: tak,
0: nie?
1: Jak grałem, wiesz, to premierę swojego, kto panu to zrobił, wiesz. I ja napisałem do Aśki, Aśka, poszło dobrze i ona napisała coś takiego, najcudowniejszy SMS, czemu mnie to nie dziwi. Ona, kurczę, bardziej wierzyła we mnie.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
5: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
4: Nie zwlekaj i wybierz Toja. Sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
5: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
4: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
15: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie Majewski, jak ty się trzymasz w czasie, kiedy Joasi, twojej przyjaciółki Joasi Kołaczkowskiej, już nie ma?
2: Wiesz co, no nawet trudno to w ogóle jakoś objąć głową, wiesz, no można by tutaj jakieś, wiesz, przysłowia, że tam ulubieńcy bogów, wiesz, odchodzą wcześniej, czy coś
1: nie
2: takiego.
1: Nie przemawia to do mnie.
2: Nie, zupełnie, wiesz, tym bardziej, wiesz, ja na przykład, no bo ja mogę opowiedzieć o tym, jak ja się teraz czuję. Ja się teraz tak czuję, jakbym był taki niepełny, wiesz, to jest w ogóle bardzo dziwna rzecz. Ja z tym długo nie mogłem odczytać tego uczucia, co to jest, że przeżywam dzień, a jakby dojeżdżam do końca tego dnia i mam wrażenie, że czegoś w tym dniu brakuje. I to dokładnie było takie uczucie, jakbym nie przeżył tego dnia do końca, czegoś bardzo mi w tym dniu brakuje, a ja tego przez długi czas nie umiałem nazwać. I potem się okazywało zawsze na końcu, że to jest po prostu brak Aśki.
1: Też sobie tak myślę, że naprawdę chyba z nikim nie osiągnąłeś takiej szczerej relacji, wymiany artystycznej.
2: Ja w ogóle
1: nie przypuszczałem,
2: że mi się taka przyjaźń w ogóle przytrafi.
1: W tak zwanym dorosłym,
2: tak mocno,
1: dojrzałym
2: tak,
1: życiu.
2: Bo mi się wydawało, że jakby ten limit nazwy znajomości, przyjaźni, ja mam gdzieś jakoś w pewnym sensie, wiesz, że już tak jakby oklapłem, że to ja taki trochę jestem, wiesz, właśnie na marginesie. Niby, wiesz, wychodzę, ale tak trochę nie do końca.
1: Ty masz jak Kwiatkowski, ludzie fajnie,
2: ale jednak coś tam, wiesz, tak, takiego, że żeby tam w pieczarze pobyć.
1: Tak. I Gorek ma tak samo.
2: Tak, i ja nie sądziłem, że mi się taka komitywa zdarzy. Wiesz, tak jak moja żona pięknie powiedziała, że tak Aśka się pojawiła w naszym życiu, tak mocno zaistniała, tak szybko, wiesz, przeleciała właśnie. Coś takiego, wiesz, tak jakby przefrunęła przez nasze życie.

0: Simonie Majewskiej, ja nie chcę używać słowa pantoflarz. Ja po prostu chcę tylko wiedzieć, czy ty nadal się tak bardzo słuchasz żony.
1: Słucham się, tak, ale też już potrafisz czasami postawić. Wiesz, to ten błąd, ten błąd zaczyna, to już jest
2: wieku, po prostu moment. 60 ilu?
1: Słuchaj,
2: czy ile 59,
1: dosłownie parę tam dni temu.
2: I ja mam wrażenie, że w 60, mówi.
1: Wieku 70 lat powiem, stop. Uważam, że bardzo ładnie zapakowałem tę zmywarkę.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
8: taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary! Fundary!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami, wstęp wolny. Skoda.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Reklama.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymonie, Szymon Majewski, jak to się robi, żeby tak kochać nieustannie przez długie lata?
2: Magdę? No? Słuchaj, wiesz co, bo to jest taka chyba sytuacja, że tak Magda robi coś takiego, że tak do końca nigdy nie jestem, znaczy tak, jestem jej pewien, ale ona cały czas roztacza taką, trochę o mnie walcz, trochę się postaraj, tak. Trochę jakby była sytuacja, że my jesteśmy na randce, wiesz? Ona zawsze powtarza ten cytat z jakiejś piosenki, tylko nie mów do mnie jak do żony. No to jest to, że jakby jesteśmy cały czas w sferze takiej, że wiesz, trochę się jakby zdobywamy, żeby to była jednocześnie jakaś taka randka, czyli taka atencja, więc tam jest, wiesz, taka temperatura, wiesz.
1: Co to jest to zjawisko? Jakim jest miłość? Czym ono dla ciebie jest?
2: O Boże, w miłości to jest też taki jakiś, mam wrażenie, że taki spokój jest, wiesz, takie poczucie, że to jest, więc ona jakby trwa, więc...
1: Ale czy to jest tak, że ty teraz jako dojrzały facet bardziej szukasz spokoju w tej relacji miłości?
2: Tak, bardzo mnie myślę sobie, że doceniam sam fakt, że ona jest taka, jakby taka, że jest tam jakiś taki konstans i że tam jest takie poczucie pewności i tego, wiesz, że na przykład wiem, że na przykład tutaj teraz jestem, Magda rano wyszła, wyglądała bardzo atrakcyjnie i wiem, że to nie jest prawdopodobnie teraz sytuacja, że my tu rozmawiamy, a tam jest jakaś szarpanina gdzieś, wiesz.
1: Cool and the King, Cherish, niech zagrają dla nas po tych

0: Już niebawem wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A po wiadomościach oczywiście ciąg dalszy naszej rozmowy z Szymonem Majewskim, z którym porozmawiam o harcerstwie, czy harcerzem się jest przez całe życie i o tym, z czego się dzisiaj już nie śmieje mój gość.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Klucz

0: odpowiada.
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Reklama. Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Osłoniło go zapadlisko. Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
6: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
5: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
7: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
5: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Mniej więcej to spotkanie wygląda tak, że Szymon Majewski opowiada, a Rogalska grzecznie słucha, bo to jest taka nierówna relacja. Ja uwielbiam i uwielbieniem otaczam, a ty rozwijasz skrzydła, nie?
2: Nie, daj spokój. Wspólnie tutaj fruwamy. Jest absolutna przyjemność i też bez oporów. Jestem tu na uśmiechu, na luzie.
1: No to wspaniale. To jeszcze godzinka. Tak. Jeszcze godzinka.
2: Tak. I w ogóle to minie jak z bicia strzeli.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Szymon Majewski. Szymonie, porozmawiajmy o harcerstwie, bo dla niektórych to jest przygoda młodości, która się kończy, a dla ciebie to harcerstwo to jest tak naprawdę styl życia.
2: W harcerstwie jest... Mi się podobało w harcerstwie, bo to, wiesz, kawał mojego cudownego życia, wiesz, 16 warszawskiej przypadło na czas taki, wiesz, kiedy miałem 14 lat, stan wojenny. Byłem w tym harcerstwie 4 lata czy 5, wiesz, i to taki jest najcudowniejszy czas gdzieś w moim życiu, gdzie wiesz, przeżyłem przygodę, poleganie na braterstwie, ta wspólnota. I gdzieś, pamiętam, przy jakimś ognisku drużynowy rzucił, że dzisiaj wieczorem każdy zastęp ma przygotować jakieś skecze na temat zastosowania laski skautowej. Ja pamiętam, ze swoim zastępem Dziki przygotowałem i rozpisaliśmy, ja tam, wiesz, prezentowałem jakieś tak przedziwne pomysły, jak do czego można zastosować tą laskę, wiesz, wyciskać z niej wodę na pustyni, jakieś takie przedziwne. Śmiało mogę powiedzieć, że to był taki mój pierwszy stand-up, występ. Wiesz, poza tym ta przyjaźń, taka najczystsza, kurczę, i to, że na przykład liczymy na siebie, te proste takie zasady, prawda, czyli, no nie wiem, najsłabszy idzie przodem, bo się do jego tempa dostosowujemy. Wiesz, dużo rzeczy takich, które moja żona na przykład do tej pory mówi, a skąd ty to wiesz? Ja mówię, z harcerstwa, wiesz.
1: Wiem i podziwiam to bardzo. A teraz pozwól, że ci zagram, oczywiście także wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje, Natalia Kukulska, Czy ona jest?

0: Rozłóżmy naturę Szymona Majewskiego na czynniki pierwsze.
1: Ty chęć nie rewanż. Masz w DNA takiego genu, który powoduje, że komuś odwiniesz, zrobisz przykrość, że po prostu...
2: No może tak, że tak sobie myślę, prawda? No mam, tak wiesz, ja zawsze do końca tak. gdzieś tam ludzi gdzieś, wiesz, nawet tłumaczysz, jak tłumaczę, coś tam, wiesz, coś takiego, wiesz...
1: Nie odgryziesz się.
2: No tak, że może powinienem być taki bardziej, wiesz, taki Rattler jakiś, prawda, cholera, wiesz, który tam, wiesz, chwileczkę.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
6: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: W

0: i oddaj głos już dziś. Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
1: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Szymon Majewski dalej z nami. Szymonie, czy jest coś, z czego już dzisiaj się nie śmiejesz, a dawniej się śmiałeś?
2: Wiesz co, to też się trochę zmienia pewnie, ale wiesz, ja zresztą tak nigdy chyba nie miałem jakiegoś takiego, wiesz, jakiegoś takiego, wiesz, jazdy na bycie tak zwanym kontrowersyjnym. Zresztą mi to nigdy nie wychodziło i tam co pewien czas gdzieś tam ktoś pewien czas chciał, żebym ja tam, wiesz, był taki, wiesz, właśnie ten Rattler, wiesz. Nie, no ja raczej miałem wrażenie, że najpierw to musi być śmieszne, potem oczywiście czasami może kogoś coś zaboleć, bo wiesz, tam się gdzieś tym odnalazł, ale jednak tak, u mnie zawsze musi być to jednak, wiesz, w otoczce takiej abstrakcyjnej, że...
1: Ale pozytywnie, ty nie masz czegoś takiego, że swoim poczuciem humoru chcesz skrzywdzić, chociaż nie. Ostatnio, wiesz, no, rozmuchałeś dramę.
2: Jezu, tak, najwspanialsza na świecie, wiesz. Tak, no taką...
1: No ale cofnąłeś.
2: Cofnąłem tą dramę. Wiesz, ja mam od razu coś takiego, dobrze, no tam nie jest przykro, idę cofać, wiesz. No i tam zawsze... Żeby było, słuchajcie, myślicie, że ja to puściłem od tyłu. Nie, ja to normalnie cofałem gemu. Ustawiłem się w tym samym miejscu.
1: Jak jest Marzena Rogalska?
2: Mężem. Coś takiego.
1: Zagram w nagrodę coś fantastycznego. Enjoy the Silence, oczywiście Depeche Mode.

0: Czy dzisiaj jako dojrzały facet, oczywiście to pytanie do Szymona Majewskiego, łatwiej ci odpuszczać pewne smutki, bóle, przykrości? No, czy po prostu łatwiej radzisz sobie z życiem?
1: No, znam, wiesz, instrukcję obsługi swoją, wiesz. Aha. Już mam naczytaną na wiele sposobów, więc...
0: I bardziej wiesz, jak to ADHD działa jednak, nie?
1: Tak, trochę też wiem. Dużo się o tym, wiesz, dowiedziałem, nauczyłem i też, wiesz... Gdzieś tam się przez to gdzieś też tak trochę poznałem, słuchaj, i też zauważyłem, co na mnie, wiesz, działa, więc ja sobie sam jakieś aplikuję. Wiesz, boks jest fajny pod tym, w ogóle sport. Aha. Fajny, bo tak, wiesz, kurczę, jak się tak poczuję naprawdę spocę, zmęczę, jestem taki złachany, to wtedy jest najcudowniejszy moment. Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
8: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woltaren!
11: Kto?
12: Woltaren!
13: Ból kolana na schodach? Woltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
19: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
12: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje rytuały, twoje małe rzeczy, które dają ci wiele radości? Szymonie Majewski.
2: Jezu, kawę uwielbiam, to jest mój rytuał, że się kawa z miodem, kawa mi się kojarzy z pracą i kawa jest takim, że teraz się zaczyna działanie, teraz zaczyna się kreacja, robię kawę, pobudzam się, idę, 10 minut coś popiszę i muszę się przejść. Aha. Więc ja pracuję takimi zrywami, czyli po 10, po 15 minut piszę, idę, tu coś przejdę.
1: A masz tak, tam... że zmieniasz miejsca pracy?
2: Tak, musisz, absolutnie, zmieniam miejsca pracy, kładę się tu, coś, wiesz.
1: Aha. Tu z laptopem w fotelu,
2: nie,
1: tu
2: tam
1: przy
2: coś,
1: biurku,
2: tu się
1: ja
2: kładę,
1: mam tak
2: tu mam
1: samo.
2: Wrażenie, że tam łapię energię, tam jakieś mam, wiesz, większe połączenie, tam gdzieś jest wtyczka, wiesz, z energią, z pomysłami, przeróżnie.
1: Powiedz mi...
2: Kawa tak, kawa na mnie działa, ale też po prostu musi być też nagle taki moment drzemka, reset, wiesz, zamknięcie oka, ja to nawet z zielakiem piszę, wiesz, i leci mi oko, albo nawet mu wysyłam taką ikonkę oka i on wiadomo, że i on mówi dobrze, u mnie też oko, albo zaraz oko.
1: No to teraz oko, znaczy oko i ucho na Eurythmics. There must be an angel.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: ci życzyć, bo niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
1: Niebezpiecznie zbliżamy się do końca.
2: Nie, więc... kurczę, niech będzie jak jest.
0: Tak?
2: Najlepiej, tak.
0: To znaczy, że jest dobrze.
2: No tak, że to jest dobrze. To niech będzie jak, tak, jak jest.
0: Szymon
2: tak.
0: Majewski.
2: Dziękuję.
0: Ciężko się z tobą rozsta.
2: No, to jeszcze tu to ponowimy jakoś na jesieni.
0: Ponowimy?
2: Ponowimy, oczywiście. Radio Złote
3: Przeboje. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
4: Autopromocja.
5: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
4: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
5: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
4: Będę ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
5: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
4: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
15: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają.

0: Z radiem Złote Przeboje na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce, trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
1: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Do końca dnia w całym kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu i burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jest teraz w Rewalu. Tu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni. Najcieplej w Rzeszowie i Zielonej Górze, tu nawet do 23.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

prawie 4 minuty po godzinie 15. To panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na dobry początek piosenka, która, przyznam wam się szczerze, dzisiaj towarzyszyła mi w drodze z domu do radia. To Perfekt i Niepokonani.

Od 44 lat na muzycznym rynku ostatniego słowa o muzyce jeszcze nie powiedzieli. Podobno w tym roku jeszcze chcą swoich fanów zaskoczyć nowymi dźwiękami. No to czekamy z wielką niecierpliwością. No a to była norweska formacja. Aha, w radiu Złote Przyboje w to sobotnie popołudnie. To już prawie 13 minut po godzinie 15. No to nadal podkręcamy wam tempo w to sobotnie weekendowe popołudnie. To teraz artystka, która nazywana była królową dyskotekowych parkietów lat 70. i 80., ale poza śpiewaniem ta gwiazda była także utalentowaną malarką, a jej prace, chyba nie wszyscy o tym wiedzą, sprzedawane były nawet w tysiącach dolarów, a nawet w setkach tysięcy dolarów, no tak bym nawet rzekł. No to dajcie głośniej, jeśli cokolwiek robicie i gdziekolwiek jesteście, bo ta piosenka naprawdę doda wam takiej pozytywnej energii na kolejne godziny weekendu. To Donna Summer.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar.
6: Zaraz cześć posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Bitechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
12: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
13: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
0: Reklama.

Ależ cudownie buja ten numer w sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Lutrysia McNeil. Za 29 minut będzie 16. Słuchajcie, Elton John przybywa do Wenecji z koncertami i muzyką do dawnego klasztoru. Brytyjska gwiazda popu otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie mógł posłuchać każdy muzyki na żywo, no i napić się podobno pysznego koktajlu. Otwarcie tego ekskluzywnego klubu dla wszystkich już na początku września, oczywiście w Wenecji. No a teraz pora na gwiazdę, która przyprawiała o mocne bicie serca facetów, nie tylko jak pojawiała się na scenie, ale jak i teledysk pojawiał się w telewizji. To przed wami już teraz Boys i Sabrina. Boys.

0: firma.
1: Prowadzisz firmę, która wyznacza standardy, a my dostarczamy samochody, które je potwierdzają. Tylko w czerwcu skorzystasz z bezkonkurencyjnej oferty BMW Comfort Lease. BMW X1 dostępna już od 1200 zł netto miesięcznie oraz BMW serii 5 od 2000 zł netto miesięcznie. Napędź swój biznes radością z jazdy w ofercie przygotowanej specjalnie dla przedsiębiorców. Zapraszają małopolscy dilerzy BMW Dobrzański oraz BMW M-Cars Group.
2: Wyobraź sobie osiedle, które łączy miasto i naturę. Taka jest Centralna Vita od Develi. 5 kilometrów od centrum, duże okna i dziedzińce z roślinnością. A do tego wygoda mieszkania na Czyżynach. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Co za dzień.
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo saszetki Carnila Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.

Mury Hat. No i miejsce, w którym teraz jest 32 stopnie na niewcienie, bo tam jest późny wieczór. Mowa oczywiście o Bangkoku. Za 11 minut będzie 16. Od czasu do czasu lubię was zaskakiwać dźwiękami takimi dyskotekowymi z początku lat 90. To teraz słuchajcie zespół, który właśnie w 90 roku i to właśnie 13 czerwca wskoczył na szczyty list przebojów nie tylko europejskich, ale także tych amerykańskich. To jeśli możecie, dajcie teraz zdecydowanie głośnie radio, bo w waszych głośnikach już teraz The Power i Stop.

0: Nie wiem jak wy, ale ja mam ochotę zanurzyć się w takich właśnie genialnych dźwiękach. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnia do największych kawałków lat 80. i 90. Powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach, która punktualnie o 16:00. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w Radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z

0: o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
1: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, w trawnikach.
0: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców w Krakowie, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócanie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
2: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
3: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
0: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu i burzami, to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Wrocławia. Tam teraz termometry pokazują do 22. Minuty po godzinie 16. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w to sobotnie popołudnie. Zaczynamy kolejną godzinę, w której pojawią się te największe gwiazdy lat 80. i 90. I od takiej zaczynamy. Przed wami Bryan Adams.

0: Lubię w weekend sięgać po płytę Bad, no i wyciągać z niej takie oto muzyczne perły. To Michael Jackson i jego The Way You Make Me Feel w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 16, 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu, a dzisiaj swoje 51 urodziny świętuje ta oto gwiazda.
1: Mówiąc jasno i najzwięźlej, między nami nic nie będzie.
0: No i chyba wszystko już jasne. Anita Lipnicka świętuje urodziny. Niedawno zapytałem ją o jej ulubionych wykonawców sprzed lat. No to wymieniła jednym tchem między innymi Davida Bowie, no i swojego ukochanego Leonarda Cohena. Anita, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz i nas słyszysz, to pozdrawiamy cię i ściskamy bardzo gorąco. No i czekamy na te kolejne twoje piękne, złote przeboje. A w Radiu Złote Przeboje pozostajemy przy polskich dźwiękach. Żyj kolorowo teraz i Ewa Bema.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
5: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
6: Ile razy potrzebowałeś pomocy i nie wiedziałeś, gdzie zadzwonić?
7: Ile razy sztuczny chatbot udaje, że potrafi coś załatwić?
6: Nie zwlekaj i wybierz Toja, sprawdzoną polską firmę. W Toja nie jesteś anonimowy.
7: Nasze lokalne biura obsługi abonenta czekają na Ciebie.
6: Dedykowany opiekun techniczny jest na Twoje każde wezwanie. W Toja od 35 lat oferujemy niezawodne usługi telekomunikacyjne. Internet, telewizję i telefonię. Toja, Twoim dostawcą usług multimedialnych.
8: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR Plus, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
9: Uwaga, uwaga! Pociąg w promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie złożyć szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
10: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
0: Reklama.

choć stworzył orkiestrowe aranżacje do dziesiątków hitów i grał na wielu instrumentach, całą muzykę jednak stworzył wyłącznie ze słuchu. Po prostu nie potrafił czytać z nut. To był Barry White w to sobotnie późne już popołudnie w Radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 17, to teraz gwiazda, która do dziś praktykuje jogę i medytację. Przed wami Sissy Catch.

0: za mecz w Biedronce! Dzisiejszy trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
16: Reklama.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to przyznam wam się szczerze, aż podskakuję na fotelu. W Stanach Zjednoczonych musieli występować pod nazwą Wham UK, a wszystko dlatego, że w Stanach istniał już wtedy lokalny zespół o nazwie Wham, no i prawa do tej nazwy były już po prostu zablokowane. No a teraz gwiazda, która ostatnio muzykę odłożyła na plan boczny, zajęła się aktorstwem, no i wielką karierą filmową. Przed wami Jennifer Lopez, która ostatnio wystąpiła choćby w takim romansidle zatytułowanym Romans Biurowy.

0: To jeden z kultowych brytyjskich artystów muzyki lat 80. i 90. Steve Winwood w radiu Złote Przeboje, który swoją przygodę z show biznesem rozpoczął już w wieku 15 lat. Do dziś nagrywa nowe piosenki i do dziś koncertuje na całym świecie. A do takich niezapomnianych numerów powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. Co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Tauron.pl i oddaj głos już dziś.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Lekarka z zarzutami. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu. I o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę. Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
5: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje.

0: Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tak zwanego memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert i Sky.pl.
1: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
0: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Do końca dnia dużych zmian w pogodzie nie będzie. Proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz, i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz cały czas w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w okolicach Lublina, Rzeszowa i Krakowa, tam to 21. 3 minuty po godzinie 17 i to wspólnie zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco zapraszam Was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Na w tej godzinie świętować będziemy urodziny pewnej polskiej gwiazdy. Szczegóły już za moment, a teraz najlepsza z najlepszych, która pozostawiła po sobie ocean takich oto złotych przebojów. Przed Wami Tina Turner.

0: To zespół, który w latach 80. i 90. mocno promował muzykę reggae. To oczywiście UB40, 11 minut po godzinie 17. 13 dzień czerwca mamy w kalendarzu. No a dziś swoje urodziny świętuje ta oto dama.
1: Bez serca bije i tak.
0: No i chyba wszystko jasne. Kasia Kowalska kończy 53 lata. Kasiu, ściskamy cię bardzo mocno. Niedawno w studiu Radia Złote Przeboje miałem tu wielką przyjemność. Wspominaliśmy jej nagrywanie pierwszej płyty, kiedy to pomagał jej sam Grzegorz Ciechowski. A tak wspomina ten czas.
2: Grzegorz był producentem, więc jakby podejmował bardzo, bardzo trudne decyzje wtedy. No ale taka jest rola producenta. Natomiast sam powiedział, że pomagał nam tylko przy wyborze, bo ja miałam bardzo dużo piosenek. Wiedział, że ja lubię i Led Zeppelin, i Aretę Franklin, i jemu to pasowało, ta stylistyka, użycie, nie wiem, organów Hammonda, to była też jego stylistyka, także mieliśmy takie no, łączne, wspólne, że dogadywaliśmy się.
0: To tyle wspomnień na to sobotnie, późne już popołudnie piosenka, która mam nadzieję napędzi wam te kolejne godziny weekendu, to francuski duet Moggio.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurczełydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Reklama.

Nie ma zysku i zespół Kombi. Grzegorz Skawiński, który niedawno powiedział nam o tym, że on uwielbia ładować swoje akumulatory po trasie koncertowej, najlepiej gdzieś w głuszy, na łonie natury. Jak sam powiedział, to wtedy go nie tylko tak przyjemnie kołysze, ale także, jak sam mi opowiedział, lubi po prostu być blisko natury, bo to go wzmacnia. No i nic dziwnego, bo ta gwiazda, która już za moment zaśpiewa w Radiu Złote Przeboje, coś wspólnego z naturą również ma, bo jest dyplomowaną projektantką ogrodów, a nazywa się Kim White, która już teraz w Radiu Złote Przeboje. Dajcie głośniej radio.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów.
5: Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
7: Ło, widzisz to, co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
11: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
20: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Kochamy takie dźwięki, szczególnie w sobotni wieczór. Może ktoś z was już za kilka godzin rozpocznie jakąś fajną domówkę. No a w studiu, jak sami słyszeliście, już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór, Mariuszu.
1: Dobry wieczór, jestem obecny.
0: Ja już spakowany, przygotowany, prezenty są obok mnie, a ja startuję na Ursynów Warszawski, tam kopię Cecwila, tam jesteśmy dzisiaj tak. Przez całe popołudnie i cały późny wieczór będzie wiele niespodzianek związanych z Radiem Złote Przeboje i nie tylko, bo ja tam mam nagrody dla słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No to warto, żebyście tam wpadli, jeśli jesteście w okolicy, jeśli jesteście dzisiaj w Warszawie. A jeśli też chcecie zostać z Radiem Złote Przeboje, to też dzisiaj się będzie działo, ponieważ w programie Czas Gwiazd dzisiaj omówimy kawałki wykorzystane w filmach, a więc będzie mnóstwo nawiązań do Pretty Woman, Top Gun, Rocky 3 i tak dalej, i tak dalej. Filmowo i muzycznie.
0: To zostawiam was w naprawdę dobrych rękach, to ja lecę, Mariusz, cześć!

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje i tych przebojów również nie zabraknie po godzinie 18. Obiecuję całą masę świetnych kawałków oraz też to, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd pojawi się temat kawałków wykorzystanych w filmach, ale wcześniej też będą newsy, a także pogoda.
1: Złote Przeboje. You can't touch this.

0: mama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to w Lewiatanie tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Ogórek gruntowy 4,89 za kilogram. Oferta ważna tylko 15 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Sobota, 18 na zegarach, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł 4 grosze, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
13: Myśmy zakładali

0: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
1: Dokładnie.
0: Ludzie machają, uśmiechają się.
2: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
3: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w Miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. O północy mecz Brazylia-Maroko. O 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja. A o 6:00 rano Australia-Turcja.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Może do lata coraz bliżej, ale za oknem tego nie widać. Jutro też nie będzie poprawy pogody, ponieważ w niedzielę spodziewajcie się przelotnych opadów deszczu w całym kraju. Mogą też pojawiać się burze, a także temperatury poniżej 20 stopni. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem. Człowiek nie tylko mundialem żyje, więc obiecuję, że będzie mnóstwo świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. I dzisiaj też ważny temat, ponieważ w czasie gwiazd poruszam wątek muzyki wykorzystanej w filmach. Tak jest, więc za chwilę między innymi będzie o Jamesie Bondzie i nie tylko. A teraz głos oddaję Zbigniewowi Wodeckiemu.

Dziś w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Historia powstania utworu Duran Duran A View to a Kill sama w sobie jest wręcz filmowa. Basista John Taylor jest wielkim fanem serii o Jamesie Bondzie i podczas jednego z bankietów spotkał producenta Alberta Romolo Broccoliego. Postanowił zapytać go, kiedy w końcu zatrudnią kogoś porządnego do nagrania piosenki bondowskiej. Broccoli zapytał, kogo ma na myśli, a basista Duran Duran odparł: nas. Okazuje się, że taka pewność siebie ocierająca o bezczelność czasem popłaca. Kilka miesięcy po tym spotkaniu panowie otrzymali telefon z propozycją nagrania kawałka do filmu Zabójczy widok z 1985 roku. Do zadania podeszli bardzo profesjonalnie i z rozmachem, ponieważ podczas nagrania grupie Duran Duran towarzyszyła orkiestra składająca się z 60 osób i to była recepta na sukces. To jedyny motyw z filmu o Bondzie, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard 100.

Tymczasem film Zabójczy widok był ostatnim bondowskim występem Rogera Moora. Miał wtedy 57 lat i był najstarszym aktorem wcielającym się w agenta 007. W fabule Bond walczy z psychopatą milionerem Maxem Zorinem, granym przez Christophera Walkena, który planuje zniszczyć Dolinę Krzemową. No to słuchamy Duran Duran, A View to a Kill w Radiu Złote Przeboje.

0: dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na Celine Dion, My Heart Will Go On. Oczywiście kawałek znany z Titanica.
1: Every night in my dreams I see you, I feel you.
0: Kiedy utwór był już gotowy, ekipie pozostało zdecydować, kto go ostatecznie zaśpiewa. Pierwszym wyborem reżysera była Celine Dion. Początkowo wcale nie chciała go nagrywać, uważała, że po sukcesie Pięknej i Bestii kolejna filmowa ballada może być złym pomysłem. Finalnie piosenkarka zgodziła się, chociaż niechętnie. Dopiero po latach można znaleźć wypowiedzi, w których to Celine Dion podkreśla głębokie znaczenie i ponadczasowy przekaz utworu. Z perspektywy czasu docenia to, jak silnie ballada łączy się z emocjami słuchaczy na całym świecie.

Titanic Jamesa Camerona do dzisiaj pozostaje absolutnym popkulturowym fenomenem, który jako pierwszy film w historii przekroczył barierę miliarda dolarów przychodu. Jakby było tego mało, zdobył też 11 Oscarów, ale nie Leonardo DiCaprio, który musiał poczekać na swoją nagrodę jeszcze kilka ładnych lat. No a my w Radiu Złote Przeboje słuchamy tej ballady Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

Radio Złote Przeboje Wanda. 92,5 FM. Radio Złote Przeboje. And you can dance. For inspiration.

dziś w radiu złote przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eye of the Tiger, Survivor. Procesem powstawania tego utworu czuwał Sylvester Stallone, a więc reżyser i odtwórca głównej roli. W wywiadach przyznawał, że początkowo chciał wykorzystać w tej produkcji już znany i sprawdzony numer grupy Queen, Another One Bites the Dust. Another one bites the dust. Ostatecznie zwrócił się do mało jeszcze znanego zespołu Survivor z prośbą o napisanie czegoś równie energetycznego. Przesłał muzykom fragmenty filmu Rocky 3 i powiedział, że potrzebuje utworu, który zabrzmi jak walka na ringu. Grupa wzięła sobie to mocno do serca. Sam tytuł pochodzi bezpośrednio z dialogu w filmie. Otóż Apollo Creed mówi do Rockiego, że stracił swoje Eye of the Tiger, czyli instynkty wojownika i głód zwycięstwa.

ciekawe, wersja słyszana w filmie nie jest finalnym nagraniem studyjnym, lecz wcześniejszym demem. W filmowej wersji można nawet usłyszeć dodatkowe odgłosy Tygrysa, których później nie znajdziemy na albumie zespołu Survivor. Eye of the Tiger jest jednym z najbardziej kultowych motywów z filmów wykorzystywanych w popkulturze, ale też jednym z najczęściej słuchanych przez ludzi na treningach. Potwierdzam, no to gramy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje. Eye of the Tiger, prosto z filmu Rocky 3.

0: Rozpocznij lato z energią. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy do Toyota Dobrygowski na elektryzujący początek wakacji. Poznaj nowe elektryczne modele Toyoty CHR+, Urban Cruiser i BZ4X Touring w czasie dni otwartych. A już w sobotę 20 czerwca dodatkowo pokazy detailingu samochodowego oraz lody dla wszystkich. Do zobaczenia w Toyota Dobrygowski. Modelnica, ulica Częstochowska 30.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofast.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: 19 minęła, Mariusz Stelmaszczyk na posterunku Radia Złote Przeboje i za chwilę wracamy do programu Czas Gwiazd. Dziś opowiadam Wam o piosenkach wykorzystanych w filmach. Będzie m.in. za moment Whitney Houston, ale w tej chwili dajcie głośniej Stevie Wonder. Jeszcze raz, dzień dobry wieczór.

I Will Always Love You to jeden z największych przebojów w historii muzyki, ale mało kto pamięta, że Whitney Houston nie była jego autorką. Piosenkę napisała i nagrała już w 1974 roku Dolly Parton. Numer był dedykacją dla Portera Wagonera, który pomógł w rozwoju jej kariery. Dopiero po 20 latach wrócono do tej piosenki. No i właśnie, producenci filmu The Bodyguard zastanawiali się nad doborem odpowiedniego utworu. Podobno I Will Always Love You zaproponował jeden z aktorów, Kevin Costner. No i był to strzał w dziesiątkę.

najbardziej charakterystycznych elementów nagrania jest też początek wykonywany a cappella. Producent David Foster początkowo chciał od razu wprowadzić instrumenty, ale Whitney przekonywała, by zacząć samym wokalem. To właśnie ten pomysł sprawił, że pierwsze sekundy utworu stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki pop. Dzisiaj też jeden z fragmentów tej piosenki jest wykorzystywany w social mediach. Wielu ludzi nagrywa filmiki, w którym to stara się wejść w tym samym momencie co Whitney Houston. Z reguły z marnym skutkiem, ale może wam się uda.

Sam film Bodyguard opowiada historię muzycznej gwiazdy Rachel Maron, granej przez Whitney Houston, która otrzymuje groźby od prześladowcy. Jej ochroną zajmuje się były agent Secret Service Frank Farmer, w którego z kolei wciela się Kevin Costner. No i między bohaterami rodzi się uczucie. Myślę, że większość z Was zresztą doskonale zna ten klasyk kina. No to słuchamy. Whitney Houston już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: gwiazd w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach Los Lobos, La Bamba. Sam utwór jest tradycyjną meksykańską pieśnią ludową z regionu Veracruz, mającą korzenie sięgające nawet XVIII wieku. No i w 1958 roku nastoletni muzyk, który był jednym z pionierów rock'n'rolla, a więc Richie Valens, przerobił ją na energetyczny przebój, stając się jednym z pierwszych artystów, którzy przebili się z hiszpańską piosenką do amerykańskiej popkultury. No i prawie 30 lat później powstał film La Bamba, opowiadający właśnie jego historię. Rodzina muzyka poprosiła też, aby jego piosenkę nagrał zespół Los Lobos, grupa z Los Angeles, która podobnie jak Valens miała meksykańskie korzenie. Muzycy nie spodziewali się takiego sukcesu, byli już cenionym zespołem na scenie rockowej, ale dopiero La Bamba przyniosła im ogromną popularność. Piosenka dotarła na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard Hot 100, no i stała się pierwszym w pełni hiszpańskojęzycznym utworem, który osiągnął taki wynik. No to sprawdźmy, już teraz w Radiu Złote Przeboje, Los Lobos, La Bamba.

0: sama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
1: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Sprawdź w salonach Citroen Golemo w Krakowie, Nowym Targu, a teraz także w Nowym Sączu.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Reklama.

kto pamięta, ale utwór napisał Per Gessle z Roxette w 1987 roku jako świąteczną piosenkę zatytułowaną I Must Have Been Love Christmas for Broken Hearted. W tekście, jak można się już domyślić, pojawiło się odniesienie do Bożego Narodzenia, więc raczej ten kawałek mógłby się nadawać do kolejnej odsłony Listów do M. Singiel w każdym razie odniósł sukces w Szwecji, ale poza nią był praktycznie nieznany. Ale kilka lat później producenci filmu Pretty Woman poszukiwali romantycznej piosenki do ścieżki dźwiękowej. Po sukcesie Roxette w USA zespół otrzymał zapytanie, a muzycy odesłali właśnie ten kawałek z wyciętymi fragmentami dotyczącymi świąt.

Film Pretty Woman opowiada historię biznesmena Edwarda Lewisa, granego przez Richarda Gere'a, oraz też Vivian Ward, w którą to wciela się Julia Roberts. Początkowo scenariusz miał być znacznie mroczniejszy i bardziej realistyczny, ale ostatecznie uznano, że powstanie z tego romantyczna komedia z optymistycznym zakończeniem. No to posłuchajmy tego kawałka Roxette już teraz w Radiu Złote Przeboje. It Must Have Been Love.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Sobotni wieczór można się odprężyć. Minęła godzina 20. Mariusz Stelmaszczyk jestem za sterami Radia Złote Przeboje i za chwilę nie zabraknie także przebojów wykorzystanych w filmach. Tak jest, będzie m.in. o Dirty Dancing czy też o filmie Top Gun. A w tej chwili ATC.

Gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Eric Carmen, Angry Eyes, Dirty Dancing. Piosenkę napisali John DeNicola i Frankie Previt, ci sami autorzy, którzy stworzyli późniejszy mega hit I've Had the Time of My Life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Prawda, że też brzmi znajomo? Angry Eyes pojawia się z kolei podczas słynnej sekwencji treningów tanecznych. To właśnie wtedy bohaterowie Baby i Johnny spędzają ze sobą coraz więcej czasu,

sam Eric Carmen przyznał po latach, że sukces Angry Eyes zaskoczył nawet jego samego. Utwór dotarł do czołówki listy przebojów w wielu krajach i stał się jego największym przebojem od czasów solowego hitu All Myself. No a ciekawostką jest również to, że soundtrack do Dirty Dancing sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na świecie. I trudno się dziwić. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje. Już teraz Eric Carmen, Angry Eyes z filmu Dirty Dancing.

Gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje piosenki wykorzystane w filmach. Czas na grupę Berlin, Take My Breath Away z filmu Top Gun. Autorami byli legendarny producent i kompozytor Giorgio Moroder oraz tekściarz Tom Wiltlock, którzy wcześniej stworzyli także Danger Zone dla tego samego filmu, a kawałek zaśpiewał Kenny Loggins. Mało kto wie, że zespół Berlin nie był pierwszym wyborem. Piosenkę proponowano innym wykonawcom, ale producenci kręcili nosem, aż w końcu do nagrań zaproszono wokalistkę grupy Berlin, Terry Nunn. Nagranie okazało się ogromnym sukcesem. Take My Breath Away zdobyło Oscara i Złoty Glob dla najlepszej piosenki filmowej, a także dotarło na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także wielu innych krajach.

Sam film Top Gun opowiada historię młodego pilota marynarki wojennej Pita Mavericka Mitchella, granego przez Toma Cruise'a. Film wyreżyserował Tony Scott, a jego dynamiczne sceny lotnicze sprawiły, że stał się jednym z największych hitów lat 80. I co więcej, po premierze filmu znacząco wzrosło zainteresowanie służbą w lotnictwie wojskowym w Stanach Zjednoczonych. No to posłuchajmy w Radiu Złote Przeboje Berlin Take My Breath Away.

ciekawe, utwór został stworzony wyłącznie na potrzeby anglojęzycznej wersji filmu. W niemieckiej wersji niekończącej się opowieści piosenka Limala w ogóle się nie pojawia. Zamiast niej wykorzystano wyłącznie orkiestrę. Ale wracając, numer, który dobrze znamy, wykonał Limal, z muzykę skomponował legendarny producent Giorgio Moroder. A po wielu latach utwór przeżył też drugą młodość dzięki serialowi Stranger Things. W trzecim sezonie bohaterowie Dustin i Suzy śpiewają The Neverending Story w jednej z najbardziej pamiętnych scen tamtego serialu. Po emisji odcinka liczba odtworzeń piosenki w serwisach streamingowych wzrosła kilkukrotnie, a sam Limal przyznał, że był zaskoczony powrotem utworu do popkultury. Jeśli chodzi o film Niekończąca się opowieść, no to w chwili premiery był jednym z najdroższych europejskich projektów. Powstał też na podstawie powieści Michaela Ende i opowiadał historię Bastiana, chłopca, który odkrywa magiczną książkę i stopniowo staje się częścią opowiadanej w niej historii. To posłuchajmy i przypomnijmy sobie, jak to było. Never Ending Story. Limal w Radiu Złote Przeboje. A ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i słyszymy się jutro. Po godzinie 16:00. Miłego.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
6: Magazyn Tydzień w Krakowie. Kuba Kusy, witam i zapraszam. A w dzisiejszej audycji opowiem wam między innymi o możliwej fuzji szpitali Narutowicza i Wojskowego. Będzie też coś o rewitalizacji neonu Filatelistyka w Nowej Hucie, a także o kolejnym etapie budowy parku kolejowego. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, Paweł Chudzio i przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Krakowie.
7: Krok bliżej do budowy przystanku kolejowego Kraków-Prądnik Czerwony. Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał wykonawcę zadania i jeśli nie będzie odwołań, to wartą 61 milionów złotych stację zbuduje firma Skanska. Kolej będzie bezkonkurencyjna, zapowiada dyrektor ZIM-u Łukasz Szewczyk.
8: W relacji Kraków Główny, Prądnik Czerwony, czy w drugą stronę, będzie to czas przejazdu około pewnie 5, może 6 minut, czyli tak naprawdę faktycznie bije na głowę i autobusy, i nawet gdybyśmy mieli tam tramwaj czy metro, to myślę, że jednak ten jeden przystanek robi robotę niesamowitą z tej perspektywy.
7: Przystanek powstanie w rejonie ulic Powstańców, Mejera i Reduta. Powstaną też parking, park and ride, postój dla taksówek i nowe drogi dla rowerów. Było o przystanku kolejowym, a teraz o parku kolejowym. Coraz bliżej do realizacji drugiego etapu parku na Grzegórzkach. Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje właśnie nad wyborem projektanta zieleńca. Przestrzeń przy estakadach kolejowych została pomyślana jako miejsce rekreacji dla młodzieży, mówi miejska ogrodniczka Katarzyna Opałka.
9: Po jednej stronie mamy obiekty sportowe, po drugiej stronie tyły, można powiedzieć, zabudowy. Pozwala nam na wprowadzenie funkcji, które przez wielu mieszkańców uważane są za uciążliwe, więc pojawią się tam skateparki, różne boiska do koszykówki, do piłki nożnej, oczywiście w skali takiej dostosowanej do tego, co się dzieje pod estakadami.
7: Drugi etap parku połączy okolice Hali Targowej z ulicą Miodową. Rusza program modernizacji oświetlenia ulicznego w Krakowie. Niemal 7 tysięcy opraw oświetleniowych przy głównych ulicach zostanie wymienionych w tym i w następnym roku. Według Zarządu Dróg będzie to jeden z największych ostatnio programów modernizacji oświetlenia ulicznego. Jego koszt to około 10 milionów złotych. Krakowska komunikacja miejska wśród najlepszych w całej Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. W zestawieniu znalazło się 16 miast. Kraków wypada najlepiej w trzech kategoriach. Czas oczekiwania na odjazd, odległość do przystanków i taktowanie, mówi Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego.
10: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut.
7: Twórcy raportu przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań. Pełne dane znajdziecie na stronie Jak dojadę. Przełamywanie stereotypów i pokazywanie ojcostwa jako doświadczenia równorzędnego wobec macierzyństwa. Takie są główne założenia projektu Tato, który realizuje Ośrodek Kultury Norwida w Nowej Hucie. Chcemy budować pewną wrażliwość, tłumaczy Filip Komajda z Norwida.
11: Żebyśmy po prostu mogli się spotykać w gronie facetów, w gronie ojców, rozmawiać, dzielić się swoim codziennym życiem, żebyśmy mogli trochę pogadać o naszych dzieciach i żeby się poczuć trochę właśnie zrozumianym ze sobą.
7: W ramach inicjatywy animatorzy zaplanowali warsztaty, spacery i pokazy filmowe. Zwieńczeniem projektu będzie spektakl teatralny przygotowany przez ojców.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia, który przygotował dla was Paweł Chudzio. Dziękuję ślicznie. A teraz pierwszy z tematów. Każdy z nas jest z innej planety. Pod takim właśnie hasłem w ostatnią sobotę czerwca wyruszy trzecia nowochucka parada dresów. Oprócz kolorowego pochodu w planie są m.in. bicie rekordu w słowiańskim przykucu, retro gry i potańcówka w klimacie lat 90. i 2000.
5: Ciekawe wydarzenie w Krakowie.

0: niż te dresy. To jest po prostu cudowne i faktycznie dzięki wsparciu Nowochódzkiego Centrum Kultury mamy możliwość odbycia tam dresiarskiego pikniku połączonego z występami, z koncertami, z prezentacją różnych instytucji. No, jeszcze dogaduję, żeby tam były ustawki szachowe, bo to jednak wszystko powinno mieć taką troszeczkę konwencję, gdyż
1: Ale ze sprzętem te ustawki czy bez?
0: Wiesz co, była, jest możliwość ze sprzętem, ponieważ
1: z budzikiem. Szachowe.
0: Dokładnie, albo zapraszamy też rowerzystów na dresach. Jeżeli chcecie do nas dołączyć, no to, że tak powiem, frakcja zmechanizowana, mile widziana. Wszyscy są mile widziani, byleby, że tak powiem, dress code dress był.
1: No właśnie, ale wszystko się obraca wokół tego dresu, bo ty, no właśnie, ten streetwear przeniosłeś do rangi. Kiedyś się tak żartowało, że dres to ludowy strój Nowej Huty, ale właśnie, ty podniosłeś go do tej rangi, tego stroju ludowego naszego Nowochódzkiego.
0: Wiesz, no, całe życie wmawiano mi, że Nowa Huta jest zła, później, że dres jest zły. Nowa Huta jest dobra, więc dres też jest dobry, tylko trzeba po prostu odkręcić ten wektor informacyjny. A zaraz państwu powiem, jakie to ważne. Trzeba odkręcić. Po prostu ewidentnie intencją moją jest to, żeby złamać ten negatywny stereotyp poprzez pokazanie, że de facto jest inaczej. Wpuszczenie jak największej ilości kontentu do internetu, gdzie to jest pozytywne, gdzie te dresy są premium, a jak się państwo przyjrzycie, no to no, tych dresów jest tyle, że marzy mi się wystawa w Muzeum Etnograficznym historii dresów, bo myślę, że przeciętny obywatel wręcz podświadomie jest w stanie zasocjować dany model dresu do danej epoki na przykład.
1: Ja myślę, że nie Muzeum Etnograficzne, a Wawel. Skoro była kiecka Balenciagi na Wawelu, to myślę, że dresy też mogą na Wawelu wylądować.
0: Myślę, że pomysł idealny i teraz ja o tym chyba jeszcze nigdy nie mówiłem, ale parę razy AI-em wmieszam ten AI do tej triady. Nowa Huta, dresy i AI, bo co się okazuje? Jak państwo wpiszecie w każdy ten automat graficzny sporządź obraz dresiarza z Nowej Huty, to wychodzi jakaś patola. Te kety, czyli te łańcuchy, jakieś energetyki, papierosy, no
1: żonobijki,
0: no zły obraz jest, naprawdę jest zły obraz, więc świadczy to o tym, że po prostu AI jest nakarmione złymi danymi. I teraz całą ideą, taką subideą jest to, żeby jak najwięcej fajnych fotek porobić, miłych komentarzy, żeby za parę miesięcy, może lat, AI zapytany o Nową Hutę wypluwał tylko i wyłącznie pozytywne wartości.
1: Czyli co, chcesz czata GPT przemodelować, jakiś nowy algorytm stworzyć, że dres to nie właśnie jakiś tam kark ze złotym łańcuchem i gdzieś właśnie w żonobijce, tylko raczej człowiek pozytywny albo rodzina dresiarska. O.
0: Dokładnie tak. Ja sobie wymyśliłem chyba takich 8 przekazań pokazujących, że dresy są fajne, czyli że w dresach chodzimy do przyjaciół, dresów nie trzeba prasować, dresy się dość łatwo utylizuje, bo to jest monomateriał, dresy się łatwo odsprzedaje, bo ten rynek wtórny jest gigantyczny, więc dresów nie trzeba prasować. To jest jakże istotne teraz przy śladzie węglowym i tak dalej, więc dresy mają same plusy i faktycznie pracuję po nocach i robię wszystko, karmię modele językowe AI-e tym, żeby już za chwilę wypluwał troszeczkę inne obrazy i powiem, że to idzie, bo jak sobie państwo wpiszecie w Google parada dresów, to naprawdę ładny content wyskakuje.
1: Ja wkroczę teraz na niebezpieczny dość grunt. W zeszłym roku brał udział w paradzie były już wiceprezydent. W tym roku zaprosiłeś kogoś z władz komisarycznych miasta. Pamiętam, że źle się to dla wiceprezydenta skończyło, bo komentarzy było masa i to głównie hejterskich. Chociaż inicjatywa fajna. Uważam, że władze miasta powinny trochę gdzieś tam przekuć ten balonik nadęcia i profesorskości, jeżeli już tę balonistykę tak trochę dręczymy.
0: Wiesz co, nie mam takiego poczucia. Wydaje mi się, że jak na hejt przy analogicznych innych pokazywaniach się, to nie było źle. To już naprawdę tam zawzięci, którzy wmawiali, propagujecie stereotypy, naprawdę już ktoś musi mieć pypcia na tego wiceprezydenta, a wiceprezydent po prostu przyszedł w dresie. Było to dla mnie tak miłe. Pojawił się Bartosz Szydłowski z łaźni. Pojawi się Fedorowicz młody z Teatru Ludowego. Naprawdę, jak zobaczyłem tych ludzi pod stylową, to było mi tak dobrze, że oni po prostu przyszli. Bez żadnego jakiegoś wsparcia, bez tego parcia na mikrofon, gadania. Po prostu szli, bawiliśmy się, później był koncert quasi Elvisa Presleya i to było naprawdę dobre. I tak mi się marzy, żeby właśnie zlikwidować ten fetysz polityczny, tylko żeby po prostu były dresy, przyjaźń, fajna muzyka, niekoniecznie techniawa, czy jakieś takie rzeczy, bo muzyka będzie zupełnie inna.

0: na Paradzie Desów, tylko żebyśmy po prostu zaczęli doceniać to, że jesteśmy ze sobą i być może nawet nie wiemy, jaki sąsiad dresiarz ma poglądy polityczne, bo to nie jest istotne.
1: Będzie konkurs słowiańskiego przykuca?
0: Będzie pobijany rekord. Przecież rok temu ustanowiliśmy rekord przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, stawki szachowe planujemy. No, mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie, ale przypominam, najważniejsza jest parada, czyli ta trasa od domu wędkarza na plac centralny.
2: Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury w Krakowie.
1: Panie dyrektorze, po raz trzeci przed nami wielka nowochódzka parada dresów. To wydarzenie nie mające precedensu chyba w całym kraju. Rzecz unikatowa, nowochódzka, uważam, że powinna być wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, może za jakiś czas, ale z pewnością, bo jest to rzecz, która nie wydarza się nigdzie indziej, na pewno u nas w kraju, a w Hucie i owszem w NCK-u.
2: Dokładnie tak, no rzecz bez precedensu. Myślę, że jeszcze wszystko przed nami, jeśli chodzi o wpisanie parady dresów na jakąś wybitną listę dziedzictwa i pokazanie czegoś wyjątkowego. No to wszystko jest pomysł Adasia Grzanki, to trzeba od razu podkreślić na początku, bo Adaś Grzanka promuje te dresy, promuje dres jako taki trochę strój nowochódzki, może nawet trochę ludowy strój nowochódzki. Pamiętam, że na większości imprez, które prowadzi, a prowadzi ich bardzo dużo, występuje w dresach. Czasami jest to taki właśnie pewne zaskoczenie dla publiczności, gdzie czasami jest koncert muzyki symfonicznej, a wychodzi Adam Grzanka w dresie. Dres jako strój nowochódzki i ta trzecia parada dresów, bardzo ważna informacja. 27 czerwca w sobotę o godzinie 14:00 parada zaczyna się przemarszem znad Zalewu Nowochódzkiego aż pod Nowochódzkie Centrum Kultury, pod NCK, przed NCK. Będzie mnóstwo atrakcji, myślę, że sama parada będzie bardzo barwnym przemarszem, bardzo ciekawym przemarszem, gdzie różne rodzaje dresów z różnych epok będą prezentowane i myślę, że tutaj rzeczywiście będzie ta feria barw, kolorów, marek, strojów i tak dalej. A przed Nowochódzkim Centrum Kultury spotkamy się mniej więcej o godzinie 16:00. Tam też jest coś takiego, może nie wszyscy, ale dużo ludzi wie, a jak nie wie, to się dowie. Jest coś takiego jak słowiański przykuc. I w dresie słowiański przykuc to już jest najbardziej klasyczny przykuc, jaki można sobie wyobrazić. Więc na scenie plenerowej przed NCK-iem, mniej więcej o godzinie 16:00, jak wszyscy już tutaj dojdziemy, Adaś Grzanka będzie wodzirejem tego wydarzenia i pobijemy rekord. Nie wiem czego, chyba galaktyki, bo hasło tegorocznej parady dresów jest takie, że każdy z nas jest z innej planety, ale wspólnie tworzymy bardzo ciekawą galaktykę, więc spróbujemy ten rekord galaktyczny pobić w przykucu słowiańskim, a potem będą koncerty, będzie potańcówka, będą food trucki, będzie strefa gastronomiczna, będą konkursy z nagrodami, będą warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe, będą animacje dla dzieci, będzie fotobudka, będzie wiele różnych atrakcji, wszystko skończy się potańcówką, nawet być może, że już w przestrzeniach nowo Nowochódzkich, bo taki jest plan. To się wszystko układa, kształtuje. Trzecia nowochódzka parada dresów przed nami, 27 czerwca. Rzecz absolutnie obowiązkowa.
1: NCK jako było, nie było. Instytucja Kultury Miasta Krakowa. Poważna instytucja, jedna z najpoważniejszych w Nowej Hucie, jeżeli chodzi o kulturę. Nie miał oporów, by włączyć się w to humorystyczne jednak było, nie było wydarzenie.
2: Nie mieliśmy żadnych oporów. Jesteśmy pod koniec sezonu naszego, który rzeczywiście miał dużo różnych elementów. Były piękne wystawy, były spektakle, był teatr. Dzieciaki się tutaj uczyły różnych rzeczy. Teraz jest ten czas końcoworocznych różnych podsumowań i wchodzimy w okres wakacyjny. I wejdźmy w ten okres wakacyjny z uśmiechem, z przymrużeniem oka. Zróbmy takie coś szalonego, żeby zaakcentować, że przed nami wakacje, przed nami NH-Fest, Nowochódzki Festiwal Sztuki, gdzie będzie bardzo dużo różnych rzeczy, a właśnie takim pierwszym elementem to będzie ta sobota, ta niezwykła sobota 27 czerwca i Nowochódzka Parada Dresów.
3: Więcej na stronie NCK.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Coraz bliżej do realizacji drugiego etapu parku kolejowego na Grzegórzkach. Zarząd Zieleni Miejskiej pracuje właśnie nad wyborem wykonawcy projektu nowego linearnego zieleńca, który w założeniu ma połączyć ulicę Grzegórzecką i Miodową. Nowa przestrzeń przy estakadach kolejowych została pomyślana jako miejsce rekreacji dla młodzieży.
4: Ekologia w Krakowie.
5: Katarzyna Opałka, ogrodniczka miejska.
1: Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił przetarg na projekt kolejnego etapu parku kolejowego, to na Grzegórzkach. Co możemy powiedzieć o tej koncepcji, bo ta już jest przygotowana przez panią. Jak będzie wyglądał ten park?
5: Tak, drugi etap parku kolejowego ma już ulicę P, czyli taką pierwszą potrzebną decyzję. Jest uzgodniony z konserwatorem.
1: Ulicę P, czyli ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5: Tak, dokładnie tak. Z PKP inwestycja też jest uzgodniona, więc najważniejsze, można powiedzieć, rzeczy są już za nami. Natomiast teraz Zarząd Zieleni Miejskiej na podstawie tej koncepcji, która była podstawą do uzgodnień, zleca i szuka wykonawcy na wykonanie projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami. Natomiast cały drugi etap, on wynika też z konsultacji społecznych, które były przeprowadzone kilka lat temu. Nastawiony jest głównie na młodzież. To będzie tak naprawdę pierwszy taki park w Krakowie, który tak mocno wskazuje na tą grupę użytkowników. Z racji lokalizacji po jednej stronie mamy obiekty sportowe, po drugiej stronie takie tyły, można powiedzieć, zabudowy. Pozwala nam na wprowadzenie funkcji, które przez wielu mieszkańców uważane są za uciążliwe, więc pojawią się tam skateparki, różne boiska do koszykówki, do piłki nożnej, oczywiście w skali takiej dostosowanej do tego, co się dzieje pod estakadami, ale już teraz możemy zaobserwować tam ruch młodzieży w kontekście strefy wolnego graffiti, gdzie każdy może przyjść i legalnie namalować to, co mu tam w duszy gra. Więc mamy nadzieję, że będzie to miejsce faktycznie spotkań młodych ludzi, gdzie znajdą swoją przestrzeń. Postaramy się, żeby ta infrastruktura była tak zaprojektowana, czy ona jest zaprojektowana w koncepcji właśnie w taki sposób, jaki wskazuje młodzież do spotkań, czyli takich nieoczywistych miejsc siedzeń, różnych trybun, ale pojawią się też udogodnienia dla starszych dzieci, ponieważ w pierwszej części parku kolejowego mamy plac zabaw głównie dedykowany małym dzieciom, a w tej części na początku, jakby przy ulicy Grzegórzeckiej, pojawią się urządzenia takie zabawowe dla dzieci starszych, takie trudniejsze.
1: No to pytanie, ile parku w parku, jeżeli mamy mieć urządzenia zabawowe, obiekty jakieś sportowe, no to gdzie miejsce na zieleń parkową?
5: Możemy sobie to łatwo wyobrazić, że są wizualizacje, jest plan, więc każdy może na pewno sam zobaczyć, ile tej zieleni będzie w parku. Natomiast on będzie kontynuacją pierwszego etapu parku kolejowego i mniej więcej ten zakres zieleni, który widzimy na pierwszym etapie, w drugim będzie bardzo podobny. Czyli ta zieleń będzie przenikać się z tymi funkcjami wprowadzonymi. Zieleń się będzie pojawiała głównie jakby na obrzeżach parku z racji dostępu do nasłonecznienia wody. Więc jak najbardziej ta zieleń się będzie pojawiała i mamy nadzieję, że ta realizacja pierwszego etapu parku już teraz nam pokazuje, w jaki sposób ta przestrzeń może funkcjonować, bo przy pierwszym etapie to była pewna rodzaju niewiadoma, czy to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, czy ta zieleń, w jakiś sposób eksperyment, dobieraliśmy gatunki oczywiście do tego, jakie warunki tam panują, ale nikt przed nami tego nie robił, więc nie wiedzieliśmy, czy na pewno wszystko się uda. Natomiast to, co widzimy, jak ta zieleń się tam zachowuje, bardzo dobrze, lepiej niż zakładaliśmy. Więc większość gatunków przeżyła. To, co źle gdzieś funkcjonuje, zostało wymienione. Ludzie super funkcjonują w tym pierwszym parku kolejowym, więc to, że nad głowami jeżdżą pociągi, na ten moment wydaje się dużym atutem tej przestrzeni, a nie jest to coś negatywnego z racji tego, że mamy zadaszenie, więc w taką pogodę jak dzisiaj, kiedy pada deszcz, z tego parku można korzystać. Można w tej pierwszej części się huśtać na huśtawkach bez parasola. To jest naprawdę fajna sprawa. Jak jest gorąco, też mamy dużo cienia. I właśnie w tej drugiej części dla młodzieży będziemy mieć to samo. Będziemy mieć zadaszone tak naprawdę miejsce spotkań, które pozwoli nam na to, aby przebywać tam niezależnie od warunków.
1: To trochę spore ryzyko oddawać młodzieży spory fragment takiej miejskiej przestrzeni. Nie obawiają się Państwo, że będzie dochodziło tam do jakichś dewastacji? Owszem, legalne graffiti może powstawać, ale no właśnie, jak ze stanem tych wszystkich urządzeń?
5: Absolutnie nie. Jakby wierzę w naszą młodzież. Myślę, że potrzebują takiego miejsca. Właśnie jak nie mają takich przestrzeni, to nie za bardzo mają co ze sobą zrobić i mogą wymyślać pewne jakieś rzeczy, które nie do końca są akceptowalne społecznie. Natomiast mając swoją własną przestrzeń, ona też będzie tak zaprojektowana, że oni będą mogli właśnie siedzieć, gdzie będą chcieli, z nogami wyciągniętymi na urządzeniach czy na ławkach. Są zaprojektowane w taki sposób, który jest trwały i pozwala na to, aby dowolnie tam po prostu spędzać czas. Natomiast nie zakładamy jakichś zniszczeń, ponieważ tak naprawdę w Krakowie nie widzimy, żeby w tym momencie młodzież jakoś nam niszczyła to, co już teraz jest, więc nie obawiam się absolutnie.
1: A jak z połączeniem rowerowym pierwszej i drugiej części parku? Ono będzie jakoś kontynuowane, czy nie?
5: Tak, połączenie rowerowe jest zaprojektowane. Będzie już głównie odbywało od strony hali targowej do ulicy Miodowej. Połączenie bezpośrednie będzie ścieżką rowerową.
1: Tam zarząd transportu publicznego jeszcze taki hub cargo planuje w tym rejonie.
5: Tak, natomiast pierwsze przęsło tak naprawdę przy stacji Kraków Grzegórzki od strony ulicy Grzegórzeckiej jest poświęcone na stojaki rowerowe w różnej konfiguracji. Natomiast dalej te funkcje już są funkcjami parkowymi.
1: Park kolejowy będzie nam się rozwijał. Pytanie chyba słuszne i zasadnicze, co z placem Grzegórzeckim, który szumnie kilka lat temu był zapowiadany. Sprawa ucichła. Czy tutaj też ta przestrzeń się zmieni? Czy plany miasta już dotyczące tego rejonu idą gdzieś na półkę, czy nie?
5: Na razie poszły na półkę, natomiast ewidentnie brakuje nam tej przestrzeni, bo powinien być łącznik między tymi przestrzeniami etapu pierwszego i drugiego parku kolejowego. Projekt był świetny, dostał wszystkie pozwolenia, natomiast one chyba w tym momencie zaczynają być już zdeaktualizowane i przede wszystkim należy podjąć decyzję, czy ruch na Grzegórzeckiej będzie jednokierunkowy, czy dwukierunkowy. I do tego ewentualnie zmodyfikować ten projekt, bo ta przestrzeń, którą mamy obecnie, no nie spełnia żadnych warunków, ani jest niewygodna dla pieszych, ani dla rowerzystów pod kątem zieleni i w żaden sposób nie wykorzystuje tej gigantycznej przestrzeni, która tam jest.
1: No jest wyrzutem dla miasta, no powiedzmy to wprost. Okolice i otoczenie hali targowej to jest wrzut na zdrowym organizmie miasta.
5: I jeszcze bardziej jest to widoczne w momencie, kiedy ten park kolejowy na drugim etapie powstanie, bo będziemy mieć bardzo dobrze zaprojektowaną przestrzeń pierwszego etapu, potem właśnie przechodzimy przez tą przestrzeń, która jest jakimś wstydliwa dla Krakowa i drugi etap, który będzie wykonany, więc to tym bardziej będzie widoczne, bo będzie kontrast tych przestrzeni, więc na pewno ja wierzę, że ten plac powstanie, natomiast czy w tym kształcie, który był prezentowany. Sama jakby projektowałam tą przestrzeń, ale nie ja podejmowałam decyzję o tym, czy przestrzeń będzie jednokierunkowa, czy dwukierunkowa, a to głównie zblokowało powstanie tego parku, tego placu, więc uważam, że ta decyzja powinna być gdzieś rozstrzygnięta i w którąś stronę musimy pójść, bo im dłużej czekamy, no to na pewno dla tego miejsca jest gorzej.
1: Będzie pani lobbować wśród radnych, tymczasowych władz miasta, przyszłych władz miasta o to, żeby przyspieszyć się z realizacją tego projektu placu Grzegórzeckiego, no skoro dezaktualizują się, nie wiem, pozwolenia jakieś, które miasto uzyskało, no to wydaje się, że to jest po po prostu strata czasu i pieniędzy i państwa pracy.
5: Na pewno temat parku, placu Grzegorzeckiego wraca i będzie wracał. Tym bardziej właśnie jak rozpoczną się prace budowlane na drugim etapie parku kolejowego, to ten temat samoistnie wypłynie. No i tutaj musi być podjęta decyzja, czy jednokierunkowa, czy dwukierunkowa Grzegorzecka i do tego podjęte działania, więc na pewno będę o to zabiegała, żeby taka informacja wyszła.
1: To wracając jeszcze na moment do drugiego etapu parku kolejowego, jak teraz będzie wyglądała ta procedura, kiedy mogłyby się zacząć prace? Oczywiście pewnie po przetargu będą odwołania albo i nie będą, ale jak to będzie tak technicznie wyglądało?
5: Teraz będzie wyłoniony projektant do tego projektu budowlanego. Zakładamy, że w tym roku powinien ten projekt budowlany wykonać, tak aby w przyszłym roku móc ogłosić przetarg na rozpoczęcie prac budowlanych. Jest w budżecie też ten park, więc mamy tutaj gwarancję na ten moment faktycznie realizacji.
1: Ile pieniędzy w budżecie i jak długo mogłaby trwać ta budowa?
5: WPF zakłada 9 milionów złotych do 2029 roku, natomiast zakładamy, że jak prace ruszą, będziemy starali się do 2028 roku pracę zakończyć i dostosować budżet tak, aby dało się zrealizować jak najszybciej park.
1: Czyli mogą być jakieś takie przesunięcia z tych przyszłych pieniędzy?
5: Jak najbardziej. No, tutaj jakby ten rok wystarczyłby na to, aby park został zrealizowany, więc nie chcielibyśmy sztucznie przeciągać budowy. Więc jak już ruszy budowa i będzie wiadomo, że mamy wykonawcę, to tutaj będziemy mogli faktycznie dokładnie harmonogram ustalić i dostosować budżet.
1: W planach jest także trzecia część, trzeci etap parku kolejowego. Coś na ten temat już wiemy, czy jeszcze za wcześnie o tym mówić. To chyba najkrótsza część, tak patrząc na mapę miasta. Coś wiemy?
5: Teraz mamy już ścieżkę pieszo-rowerową w tej części, natomiast to jest tylko ścieżka pieszo-rowerowa. My jako miasto nie mamy umowy jeszcze podpisanej z PKP na park w tej części i chcemy w tym roku wrócić do tych rozmów, aby ustalić dokładny zakres lokalizacji tego parku. Koncepcja powstała wtedy, kiedy powstawała cała koncepcja dla całego parku kilka lat temu. Natomiast wtedy jeszcze PKP nie do końca miało wiedzę, jak oni, w jakim zakresie będą chcieli ten teren wykorzystać, stąd nie chciano z nami jakby dalej dyskutować w tym obszarze, ale odbyły się konsultacje społeczne, więc na tamten moment wiedzieliśmy, jakie są oczekiwania mieszkańców, powstała na tej podstawie koncepcja i chcielibyśmy wrócić do tego tematu w tym roku, tak aby po pierwsze uzgodnić z PKP zakres inwestycji, powtórzyć konsultacje społeczne, jeśli ten zakres będzie też już wiadomy, więc będzie nam trochę łatwiej określić możliwości, tak aby przygotować koncepcję parku, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dla trzeciego etapu, no i zacząć, tak jak przy tym drugim etapie, wprowadzać to do budżetu na kolejne lata.
1: To jeszcze uporządkowując, bo to nie wybrzmiało dostatecznie mocno, jaki przebieg będzie miał ten park, bo jest to park linearny, pierwszy etap mamy już zakończony, drugi etap mamy przetarg, trzeci jest w planach, to powiedzmy, powiedzmy, przestrzeń wzdłuż torów kolejowych będzie zajmował park kolejowy, tak ulicami może, o te fragmenty powiedzmy.
5: Pierwszy etap zaczyna się od ulicy Kopernika, więc wzdłuż ulicy Blich jedziemy wzdłuż pierwszego etapu, potem przechodzimy przez przyszły plac Grzegorzecki, wchodzimy do drugiej części przez ulicę Grzegorzecką do ulicy Miodowej, drugi etap. Później wzdłuż ulicy Halickiej musimy przejść na kładkę, która już powstała, kładka kolejowa. Przechodzimy przez kładkę na Zabłocie i tam już jest ścieżka pieszo-rowerowa, która doprowadza nas do ulicy Dekerta i od ulicy Dekerta rozpoczyna się trzeci etap parku kolejowego do Powstańców Śląskich.
3: A jeżeli chcielibyście obejrzeć wizualizację nowego parku, to odsyłam Was na stronę internetową Zarządu Zieleni Miejskiej i do mediów społecznościowych Miejskiej Ogrodniczki.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: Resort obrony chce przejąć zadłużony po uszy szpital imienia Narutowicza. Po fuzji ze szpitalem wojskowym miałby powstać Wojskowy Instytut Medyczny. By tak się stało, zgodę muszą wyrazić miejscy radni. Mówią pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik, Bartłomiej Guzik, dyrektor szpitala wojskowego i Anna Tylek, dyrektorka szpitala imienia Narutowicza.
4: Istotne dla Krakowa.
6: Chcę poinformować o tym, co się wydarzyło w tym czasie, od kiedy zaczęliśmy rozmowy. Ja prowadziłem rozmowy z panem dyrektorem, profesorem Guzikiem na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa przez pana prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pan profesor posiadał umocowanie do takiej rozmowy pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Byliśmy zobowiązani do poufności tych rozmów. Chodziło o to, że musieliśmy przekazywać sobie informacje na temat jednej jednostki i drugiej jednostki. Uzgodniliśmy, że komunikatów indywidualnych nie wypuszczamy, tylko jedynie takie, które są uzgodnione. W tym czasie po wymianie informacji i analizie kontraktów NFZ-owskich zostały zlecone dwa opracowania, jedno dla 5. Szpitala Wojskowego, drugie dla Szpitala Narutowicza. Każdy zapłacił za swój, to znaczy każda jednostka miasta za due diligence, które tak naprawdę miało nam odpowiedzieć na pytanie, czy jest temat do dalszych rozmów, czy taki podmiot, który by powstał na bazie tych dwóch szpitali, ma ekonomiczną rację bytu. O merytorycznej będzie mówił więcej pan profesor, jako że to już jest ich projekt. Z naszego punktu widzenia pytania, które stawialiśmy w czasie tych rozmów, dotyczyły tego, czy będzie zagwarantowana opieka medyczna dla mieszkańek i mieszkańców Krakowa w skali nie mniejszej niż obecnie. Czy tak będzie? My mamy zapewnienia, że ta opieka będzie na wyższym poziomie i będzie poszerzona, co do również zakresów i specjalizacji. Chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że stawiamy taki warunek, że chcielibyśmy mieć wpływ na to, nie tylko jak będzie wyglądał statut tej jednostki i kto będzie w radzie tej jednostki, ale równocześnie też jak będzie powstawać specustawa, która będzie powoływać do życia ten instytut, to też, mówiąc krótko, chcemy mieć na to wpływ zarówno poprzez naszych parlamentarzystów, jak i myślę również pewne inspiracje, które ze strony miasta by były tutaj naszym zdaniem celowe i wskazane. Naszym partnerem w negocjacjach są ludzie i w mundurach, i w cywilu. To partnerstwo jest zatem takie bardzo, jak myślę, wymagające, ale jestem przekonany, że w nas znajdą również bardzo twardego negocjatora, żeby wszystkie ważne dla mieszkańców interesy zostały zabezpieczone.
7: Szanowni Państwo, my działania nad tworzeniem Wojskowego Instytutu Medycznego w Krakowie, Małopolskiego takiego instytutu, prowadzimy już dosyć długo. Wynika to z tego i potrzeba przede wszystkim wynika z tego, że jeden ten duży, wielospecjalistyczny ośrodek mieści się w Warszawie i on powstawał w momencie, kiedy armia miała 40 tysięcy żołnierzy. W tej chwili armia liczy ponad 230 tysięcy osób, plus jeżeli dołożymy do tego pracowników Wojska Polskiego, to jest to ogromna liczba osób, którego wsparcia oni potrzebują mieć dodatkowego ze strony właśnie takiego instytutu. Taki instytut daje z jednej strony tą opiekę medyczną, ale także daje dostęp do innowacyjnych technologii, rozwijanie tych innowacyjnych technologii w medycynie, które w dzisiejszych czasach idą bardzo, bardzo szybko. Stąd też te prace nasze były dosyć mocno nakierowane. Ministerstwo Obrony Narodowej nadało kierunek dwa główne cele. Jeden to jest rozwijanie Centrum Szkoleniowego, Centrum Edukacyjnego, szczególnie pod kątem medycyny pola walki dla wojsk specjalnych i stąd też dzisiaj będzie obecny pan generał Białas, który reprezentuje dowództwo komponentu wojsk specjalnych. Stworzenie razem z wojskami specjalnymi specjalnej jednostki SOST, która będzie druga, byłaby druga w Polsce, to jest taka jednostka, podjednostka tak naprawdę kilkuosobowa, która jest w stanie zoperować operatora wojsk specjalnych w każdym miejscu na świecie. Z drugiej strony chcemy tworzyć instytucję Combat Medic, budować tą infrastrukturę szkoleniową, a drugim takim głównym zadaniem, które dostaliśmy ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, to jest budowanie takiego Center of Excellence, czy Center Referencyjnego dla broni masowego rażenia, czyli dla CBRNE. Oczywiście budowanie potencjału to za jedno jak i drugie musi opierać się w oparciu o jednostkę, która na co dzień leczy pacjentów. I tak jak tutaj funkcjonujemy w obrębie Krakowa, 97-98% pacjentów to są pacjenci cywilni, to są krakowianie, to są mieszkańcy Krakowa, którym pomagamy na co dzień. W tej chwili przez ostatnich parę dni 140 osób była udzielana pomoc na naszym SOR-ze, co jest tak naprawdę jedną z takich rekordowych liczb, jeżeli o to chodzi. To oczywiście wszystko są mieszkańcy Krakowa. Budując ten potencjał i patrząc się na to, szukamy partnerów, żeby ten instytut mógł spełnić te wszystkie zadania, które są przed nami postawione, zarówno te kliniczne, czyli opieka nad krakowianami, ale i wojskiem, a z drugiej strony te rozwojowe i naukowe. W trakcie tych poszukiwań nasz wzrok padł na szpital Narutowicza, który jest takim naturalnym partnerem na co dzień, dlatego że jest bardzo blisko zlokalizowany i jest tam bardzo dużo pracowników, którzy mocno i walczą od lat o to, żeby ta jednostka się rozwijała i żeby się budowała. A przez ostatni okres kierowania, choćby nawet pod kierownictwem pani dyrektor Dylek, rzeczywiście znacząco poprawił swoją strukturę, ale także dzięki temu, że ci wszyscy pracownicy, którzy tam są, na którym nam bardzo zależy i o których tak naprawdę najbardziej walczymy, są bardzo mocno poświęceni. Stąd też propozycja do miasta, żeby tą współpracę zacieśniać i razem współtworzyć utworzenie Instytutu Wojskowego. To oczywiście jest przestrzenią do rozmów, do negocjacji, do ustalania zasad tej współpracy i zasad współtworzenia. Niemniej jednak wydaje nam się, że w momencie, kiedy obydwie jednostki przy takiej sytuacji trudnej w ochronie zdrowia, jaka jest globalnie w całej Polsce, stwarza potencjał na to, żeby z jednej strony współtworzyć i uzupełnić się nawzajem, a z drugiej strony stworzyć ten potencjał instytutu, który jest w stanie pozyskiwać środki zupełnie innych źródeł, których każdy ze szpitali osobno nie ma bezpośrednio możliwości. Stąd też powstała taka koncepcja i taką koncepcję rozmawiamy. Dzisiaj będziemy ją prezentować na Radzie Miasta, bo oczywiście bez zgody pracowników, bez zgody obywateli, mieszkańców Krakowa, no i oczywiście Rady i pana prezydenta, żadnych ruchów wykonywać dalszych nie możemy.
8: Jesteśmy w szpitalu na takim etapie, że rozważamy i analizujemy możliwość współtworzenia instytutu wraz z pracownikami. Przygotowujemy się z pewnymi też wypracowanymi stanowiskami szpitala. Szpital jest bardzo atrakcyjnym podmiotem, jest szpitalem powiatowym, ma różne możliwości rozwoju i w tym momencie optymalizujemy wszelkie działania. Niemniej jednak forma, jaką prawną ma szpital, jest to samodzielny zakład opieki zdrowotnej. Na pewno ma ograniczone możliwości rozwoju i funkcjonowania. Instytut można uznać i prawidłowością jest taką, że jest to najlepsza forma organizacyjno-prawna do rozwoju podmiotu leczniczego na określonych warunkach. My w środku szpitalu wraz z załogą analizujemy nasze możliwości, pewne zmiany organizacyjne, żeśmy poczynili wraz z zespołami pracowników i teraz analizujemy możliwości przygotowania pewnych warunków, pewnego porozumienia, jeżeli by doszło do rozwoju koncepcji Wojskowego Instytutu Medycznego przy współtworzeniu ze Szpitalem Narutowicza.
7: Ilość łóżek zmaleć na pewno nie zmaleje. Raczej walczymy o to, żeby tą ilość łóżek zwiększyć. My też otwieramy, mamy nadzieję, pod koniec roku centralny blok operacyjny, gdzie będziemy przenosić wszystkie, no, czy prawie wszystkie, dużo dużą część chirurgicznych oddziałów i razem z operatywą, co także stworzy ten potencjał dużo większy dla mieszkańców Krakowa. Dodatkowo rozbudowujemy dzięki KPO też dla mieszkańców Krakowa oddział psychiatrii i w ogóle ośrodek psychiatrii, to jest 50 milionów, które mamy na budynek psychiatrii i całe centrum psychiatryczne, które rozwijamy. Także liczba łóżek zmaleć prawie na pewno nie zmaleje, znaczy na pewno nie zmaleje, a prawie na pewno się zwiększy, ale tutaj państwa wsparcie jest w tym, żeby NFZ, który jest w trudnej sytuacji, jakby na to nie spojrzeć, ale mimo to zaakceptował te nasze plany powiększenia tych łóżek.
8: Na dzień dzisiejszy, powiem tak, na koniec roku żeśmy mieli zadłużenie 146 milionów złotych, jeżeli chodzi o wszystkie zobowiązania, te wymagalne, niewymagalne. Dzisiaj, szanowni państwo, ta sytuacja na pewno się zmieniła z racji tego, że nastał taki czynnik bardzo pozytywny, jakim było oddłużenie częściowe przez organ tworzący, przez pana prezydenta. Szpital uzyskał 35 milionów złotych pożyczki, która oczywiście się przełożyła na zmniejszone zobowiązania wymagalne. Nie ukrywam i wręcz czuję się zobowiązana, żeby też tutaj powiedzieć, że kadra szpitala Narutowicza również bardzo duży ma wkład w zmianę taką pozytywną, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, finansową. W zeszłym roku wypracowaliśmy więcej przychodów ze strony NFZ-u, około 23 milionów złotych, co nam też pozwoliło obniżyć, że tak powiem, koszty długu i sam dług.
6: To zadłużenie globalnie jest, łącznie jest dużo wyższe niż to jest wymagalne, powiedziałbym, z faktur, dlatego, że tam jeszcze jest problem, powiedziałbym, zużycia już zarówno kapitału założycielskiego, w związku z tym te szacunki są powyżej 300 milionów złotych. To byłby koszt jakby wyprowadzenia szpitala na prostą. Z tymi wszystkimi komplikacjami, jakie wynikają dla szpitala powiatowego z kontraktów z NFZ-em, chociażby z decyzjami, a o tym, jak się za pewne procedury płaci. Mamy również oczywiście wycenioną wartość nieruchomości, jakby majątkową. To te dane przedstawi pan dyrektor nas na sesji. W każdym bądź razie nie zakładamy takiej opcji, żebyśmy oddłużyli cały szpital i wtedy taki, dobry przekazali, bo tego nie mamy absolutnie w planach. Natomiast my chcemy konsekwentnie jeszcze realizować plan naprawczy. W tym planie naprawczym, jeśli państwo to śledzili, to była ta pierwsza pożyczka z takim okresem karencji 10-letnim i spłatą też 10-letnią. Natomiast do planu jeszcze brakuje 15 milionów złotych, też pożyczki. No i jeszcze będzie pytanie o pokrycie straty, bo to jest, powiedziałbym, zmiany idą ku lepszemu, ale to ze strasznego dołka jest wychodzenie, w związku z tym ten szpital nadal kwartalnie się nie bilansuje. Tu możemy już, tak powiem, wchodzić w taki problem ekonomii społecznej, ale to z całą pewnością, to oddłużenie jest jednym z warunków, w ogóle zresztą, żeby ta nowa jednostka mogła wystartować.
7: Tak naprawdę współtworzenie szpitala przez Szpital Narutowicza Instytutu jest w stanie tak naprawdę z jednej strony finansowo poprawić jego i to jest na pewno taka korzyść namacalna, ale z punktu widzenia tych Krakowian i Małopolan tak naprawdę, jeżeli się popatrzymy poprzez pryzmat tego, że do Krakowa przyjeżdża bardzo dużo różnych osób odwiedzając i zwiedzając to miasto, to dla bardzo szerokiej populacji przede wszystkim zwiększa się zakres tych świadczeń. Ponieważ współpracując niejednokrotnie, my dysponujemy szeregiem bardzo nowoczesnego sprzętu, który rozwijamy i gromadzimy coraz nowszy. A z drugiej strony Szpital Narutowicza choćby nawet dysponuje świetnym zespołem w szeregu zakresów, tak jak tarczyca, tak jak urologia, tak jak onkologia. I dzięki temu jesteśmy w stanie, połączywszy te siły, dawać dużo, dużo większych nowych świadczeń, których dotychczas ani jeden szpital, ani drugi nie był w stanie w wystarczającym stopniu proponować.
3: Teraz przerwa.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.
3: W naszej audycji przenosimy się do Nowej Huty, która odzyska kolejny neon. Jeszcze w tym roku zabłysnąć ma filatelistyka przy Placu Centralnym.
4: Ciekawy Kraków.
9: Często właśnie przy realizacjach, które wykonywaliśmy, pojawiał się temat neonu filatelistyka, jako tego neonu, który jest oryginalnym neonem. Marcin Paradysz, zarząd budynków komunalnych w Krakowie, który jest w złym stanie, który nie świeci, a który znajduje się no jednak w centralnym punkcie przy placu centralnym w Nowej Hucie i dla wielu osób był to widoczny, rozpoznawalny element tej przestrzeni właśnie nowochódzkiej. Tutaj problem z tym neonem był taki, że no, budynek na osiedlu centrum D1 jest budynkiem wspólnoty mieszkaniowej i ten neon również należy do części wspólnych tego budynku, do wspólnoty mieszkaniowej.
1: I to uniemożliwiało działania miasta, no bo miasto nie może dotować ani jakby finansować prywatnych było, nie było instytucji.
9: Dokładnie. My możemy co do zasady robić renowacje, remonty neonów, które są naszą własnością albo są związane z naszymi lokalami. Natomiast tutaj z uwagi na wyjątkowy charakter tego obiektu i te trudności, które były od lat w jego wyremontowaniu, znaleźliśmy odpowiednie rozwiązanie prawne. Zawarliśmy stosowną umowę ze wspólnotą mieszkaniową jako miasto i dzięki temu będziemy mieć możliwość zajęcia się tym neonem.
1: Jaka to umowa?
9: Jest to umowa użyczenia. Wspólnota użyczyła miastu neon. Mamy więc prawo do dysponowania tym neonem i możemy rozpocząć prace remontowe.
1: Powiedzmy, zanim przejdziemy do zakresu tych prac remontowych, dlaczego filatelistyka jest takim unikatem? Bo to neon, który wyróżnia się na tle tych odnowionych neonów, które już w Nowej Hucie świecą i tych neonów, które kiedyś świeciły.
9: Tak, jest to bardzo rzadki neon, ponieważ jest to taki neon semaforowy, napis pionowy, też rzadko spotykany, zazwyczaj są to napisy w poziomie. No i przede wszystkim miejsce, no jest to serce Nowej Huty, plac centralny, miejsce, gdzie no bardzo dużo osób się przewija, jedzie tramwajem, idzie na przystanek, idzie do Nowochódzkiego Centrum Kultury. A więc to wszystko świadczy o tym, że ten neon dla wielu nowochucian był bardzo znany, jest bardzo znany i jest dla nich takim stałym elementem tej przestrzeni publicznej placu centralnego.
1: To teraz zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do tego zakresu prac. Neon, tak jak już wspomnieliśmy, unikatowy, wyjątkowy. No i też pewnie ten zakres prac trochę większy, bo z tego co pamiętam, tam chyba jednej litery w ogóle brakuje. Te szklane rurki są na takich blaszanych przestrzennych sześcianach, nie wiem, chyba nie sześcianach, ale jakichś tam figurach, nie na płaszczyźnie w każdym razie, więc pewnie sporo pracy przed wami.
9: Tak, i też to, co należy podkreślić, no na zły stan tego neonu w ostatnich latach, nawet miesiącach, bardzo dużo osób zwracało uwagę. No były przypadki, że tam nawet odpadały jakieś elementy na chodnik. Tak więc no, to też spowodowało, że te nasze dążenia do tego, żeby znaleźć rozwiązanie prawne, żebyśmy się mogli zająć jego renowacją, musiały przyspieszyć, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest tak naprawdę ostatni czas, ostatni dzwonek, żeby ten neon uratować, żeby go można było wyremontować i uruchomić. On jest też bardzo ciekawy, bo on ma tak naprawdę dwa zestawy liter. Osobny napis jest od strony placu centralnego, a osobny napis jest od strony przeciwnej, tej, która idzie w kierunku
1: Czyżyn.
9: Czyżyn, tak, ronda Rodno-Czyżyńskiego. Także tutaj mamy dwie pary napisów. Co robimy? Po kolei. Najpierw musimy zrobić dokładny przegląd techniczny tego neonu oraz no, zabezpieczenie rzeczywiście, gdyby ten przegląd wykazał, że tam są jakieś elementy, które by w jakiś sposób zagrażały bezpieczeństwo, to musimy je zabezpieczyć i ten przegląd będzie w ciągu najbliższych dni się odbędzie. Następnie po tym przeglądzie musi zostać opracowany dokładny program robót, który musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Jak będziemy mieć pozwolenie od konserwatora, możemy zlecić prace remontowe. Naszym zamierzeniem jest to, aby jeszcze w tym roku neon filatelistyka ponownie zaświecił.
1: Jaki będzie koszt odnowienia, odtworzenia de facto tego neonu?
9: Tego jeszcze dzisiaj nie wiem na pewno, ponieważ jesteśmy jeszcze przed tym przeglądem. Tak naprawdę dużo więcej będziemy wiedzieć po wykonaniu tego przeglądu technicznego. Będziemy wiedzieć, w jakim stanie jest konstrukcja, jak daleko idące prace remontowe muszą tam być wykonane. Natomiast na bazie doświadczeń z innych realizacji, no to myślę, że to będzie koszt pewnie rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Trudno mi na dzisiaj powiedzieć, czy to będzie 40 czy 60, ale gdzieś myślę, że w tych granicach.
3: Warto?
9: Uważam, że zdecydowanie tak i to też zawsze jest dla mnie potwierdzeniem, kiedy uruchamiamy kolejne neony, jak dużym zainteresowaniem się to cieszy wśród mieszkańców.
1: Przypominam sobie Bar Mleczny i tłum ludzi, który pojawił się przed Barem Mlecznym po tym, jak państwo opublikowali wydarzenie na Facebooku. No, wydarzenie, którym zainteresowały się chyba wszystkie krakowskie media.
9: To pokazuje, że to są ważne elementy przestrzeni publicznej. Że nie tylko nie wiem, chodniki, jezdnie, zieleń publiczna jest ważna, ale również takie elementy wizualne w przestrzeni miejskiej, charakterystyczne, które zapadają nam w pamięć w momencie, jak chodzimy do szkoły, no, korzystamy z tej przestrzeni. W pewnym momencie no, czują ludzie sentyment do tych rzeczy, tak? Tak samo na tym samym budynku Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie opiekuje się zegarem nowochódzkim słynnym. No to też jest bardzo charakterystyczna rzecz tam właśnie przy placu centralnym i o tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców Nowej Huty, dowiaduje się wtedy, kiedy jest jakaś awaria. I wówczas mam bardzo dużo telefonów, interwencji, co się dzieje z naszym zegarem, czemu on nie działa. Także to pokazuje, że ludzie są naprawdę zżyci z tymi elementami i jest to ważne. Ważne szczególnie w Nowej Hucie, który, przypominam, jest Nowa Huta jest parkiem kulturowym i w zapisach parku kulturowego również są wskazania, że neony należy remontować, przywracać i odtwarzać.
1: Czy za remont tego neonu będzie odpowiadała firma, z którą już państwo wcześniej współpracowali, czy jakaś inna?
9: Tego na dzisiaj panu nie mogę powiedzieć, ponieważ no, jak wszystkie prace będziemy zlecać w konkurencyjnym trybie. Także no, postępowanie przeprowadzone wykaże, który będzie to wykonawca. Na pewno warunki, które postawimy, będą takie, że będzie to musiała być firma z doświadczeniem w pracy z takimi tradycyjnymi neonami.
1: Czy państwo przeprowadzili już kwerendę i wiedzą, jak ten neon świecił? Bo to też zawsze budzi pewne wątpliwości. Pamięć ludzka jest zawodna. Zawsze są zdania podzielone na ten temat. Ktoś powie, że to był kolor różowy, ktoś powie, że niebieski, ktoś jeszcze inny, że seledynowy. Czy to wiemy na 100% na jaki kolor tenże neon filatelistyka świecił?
9: Jak mówi takie przysłowie policyjne, nikt tak nie kłamie jak naoczny świadek. Także to jest coś w tym jest rzeczywiście. Jak zaczniemy prace projektowe, to z pewnością zwrócimy się też o pomoc do mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś zdjęcia, najlepiej kolorowe oczywiście, które prezentują neon albo jakieś nagrania, jakieś filmy, to bardzo będziemy prosić o ich przesłanie, żeby właśnie dojść do tej prawdy, jak było, jaki ten kolor był.
1: Tutaj sugeruje Ośrodek Kultury Norwida, który stworzył szlak nowochódzkich neonów, może pomogą.
9: Tak, na pewno się też do nich zwrócimy. Być może też znajdziemy, zachowały się może jakieś elementy farby na tym neonie. Jako ciekawostkę powiem, że jak robiliśmy rekonstrukcję neonów Stylowa, to najbardziej pomocne okazały się materiały z Instytutu Pamięci Narodowej. A były to materiały wideo Służby Bezpieczeństwa wykonane podczas tak zwanego zamachu na pomnik Lenina.
1: A to ciekawostka, to o tym nawet nie wiedziałem, że państwo z kwitów SBC korzystali przy rekonstrukcji tego neonu. To bardzo ciekawa rzecz.
9: Tak, był to świetny materiał, bo to była taka no, porządna robota Służby Bezpieczeństwa, dokumentalistyczna. Filmowali wszystko dookoła i też pięknie sfilmowali nam neony stylowe, które dzięki czemu wiedzieliśmy dokładnie, jak one wyglądały.
1: Który to już zrekonstruowany nowochódzki neon?
9: Jeżeli chodzi o Nową Hutę, to do tej pory zrobiliśmy cztery neony. Neon Ludwik, odtworzyliśmy neony restauracji Stylowa, 3 sztuki. Zrobiliśmy remont i uruchomiliśmy neon restauracji Jubilatka, a w tym roku neon Bar Mleczny. Także tutaj to będzie, filatelistyka będzie piątym neonem na terenie Nowej Huty, który będzie wyremontowany, uruchomiony na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
1: Średnio tak rok państwu zajmuje, tudzież z częstotliwością jednoroczną państwo odtwarzają te neony. O, tak będzie właściwiej powiedziane.
9: Tak, to prawda, tak się złożyło, że tak średnio jeden neon na rok jest realizowany. Co bardzo ważne, no staramy się przede wszystkim zadbać o te neony, które istnieją, które są i które są oryginalne. Bo tak w przypadku filatelistyki, myślę, że to już jest ten rok, to już jest ostatni moment, żeby się zająć tym neonem. Także musimy zadbać najpierw o to, co jest oryginalne, żeby po prostu nam to, żeby się to nie zniszczyło do takiego stopnia, że nie będzie możliwe już do uruchomienia.
1: Następna będzie co? Markiza, która jest, ale nie jest oryginalna, jest wariacją na temat oryginalnej markizy.
9: Markiza nie jest na dzień dzisiejszy pod opieką Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ale ma się to zmienić. W najbliższym czasie mamy przejąć pod opiekę również ten neon i wówczas będziemy planować prace związane z jej... Ona jest, bo ona czasami szwankuje, tak? Nie całość tam świeci, także jak przejmiemy ten neon, jak to się ziści, to myślę, że od tego zaczniemy, żeby po prostu ją usprawnić, żeby ona pełnym blaskiem świeciła.
1: No i... Chyba cieszyć się mogą mieszkańcy Wieczystej albo Ugorka, bo wraz z remontem pawilonu handlowego, to jest skrzyżowanie ulicy Ułanów i Jana Pawła II, odtwarzają państwo pawilon i odtwarzają jednocześnie tamtejszy neon. Jak on będzie wyglądał?
9: Tak, mamy w zamiarze również odtworzenie neonu Hermes na pawilonie handlowym szalei Jana Pawła II 15. Obecnie prowadzimy tam prace związane z terbą, modernizacją całego obiektu i naszym zamierzeniem jest albo na takie zwieńczenie tych prac właśnie odtworzyć neon, który tam był i aby on wyglądał dokładnie tak jak w oryginale. Był to też bardzo charakterystyczny, ciekawy napis neonowy. Obecnie przygotowujemy się do prac projektowych dotyczących otworzenia tego neonu. Myślę, że jego realizacja to będzie przyszły rok.
1: Mają państwo jakąś taką bucket list krakowskich albo nowochódzkich neonów, które chcą państwo odtworzyć, czy nie? Czy czekają państwo na sygnały na przykład od mieszkanek i mieszkańców?
9: Do tej pory mieliśmy plan, żeby wyremontować wszystkie te neony, które były, są na naszych budynkach, są naszą własnością i to już de facto zrealizowaliśmy. Jeżeli chodzi o odtwarzanie neonów, czyli wykonywanie ich od nowa jako replik istniejących kiedyś, to jest temat do szerszej dyskusji i na ten temat pojawiają się różne głosy. Pojawiają się głosy, które mówią, czy to nie jest fałszowanie historii. Czy robienie neonu na przykład Bambo, który był reklamą cukierni, która niegdyś była na centrum D7, czy to jest teraz dobry pomysł? Czy to jest potrzebne? Czy może robić neony, bo były one charakterystycznym elementem wystroju Nowej Huty, ale już nie o tej, ale już o nowej treści, nawiązującej do aktualnych funkcji, do tego, co się aktualnie dzieje w tej przestrzeni miejskiej. Także myślę, że tutaj, zanim jakieś takie prace byśmy podejmowali, musiała być taka przeprowadzona szersza dyskusja, takie konsultacje na ten temat, bo jest to sprawa, która budzi pewne emocje i nie jest to jednoznaczna.
3: A ja zachęcam was gorąco do spaceru szlakiem nowochódzkich neonów.
4: Radio Złote Przeboje Wanda 92,5 FM. Tydzień w Krakowie.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.